Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Kolce w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry występują. Za to poranny program. Coś tam jednak, mimo że po ciemku się ubierali, jednak coś znaleźli.
1: Coś mamy.
0: Dzień dobry, witamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, też nie śpimy.
0: Jakim?
3: Dzień dobry.
0: Tomek Workiewicz. Za chwilę was zaprosimy na pierwsze o poranku wiadomości.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: Mamy godzinę 6, 14 października dzisiaj w kalendarzu i to jest środa, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Na plaży w Karwi znaleziono fragmenty przypominające drona. Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Papież już po operacji. Usunięto mu fragment prawego płuca. Kolejny tajemniczy obiekt nad Bałtykiem. Późnym popołudniem spacerujący po plaży w Karwi natrafił na fragmenty czegoś, co przypominało drona. Na miejsce natychmiast pojawiła się żandarmeria wojskowa i policja. Żołnierze i funkcjonariusze zabezpieczyli teren. Znalezione fragmenty są badane. Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał 9 zarzutów, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
3: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię opublikowała właśnie Komisja Wenecka. Po jej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
5: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
3: A chodzi o czwórkę sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz o sędziego wybranego we wrześniu. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji w rzymskiej poliklinice Gemelli papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca. Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie, a zabieg przebiegł w przewidywanym czasie i trybie. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie jego audiencje.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
6: Na początek okolice Jaślisk w Woli Niżnej na drodze wojewódzkiej 897 trwa budowa chodnika. Na odcinku ponad 700 metrów jezdnia jest zwężona, obowiązuje ograniczenie prędkości, a kierowcy przepuszczani są wahadłowo przez światło albo pracowników. Jeśli jedziecie trasą Tylawa-Komańcza, warto od razu założyć spokojniejsze tempo.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Pogoda w Bieszczadach.
2: Nad naszymi głowami sporo szarości, ale w ciągu dnia między chmurami pojawią się też krótkie chwile ze słońcem. Niebo pozostanie zmienne, raz jaśniejsze, raz zasnute niskimi chmurami. Bieszczadzkie termometry pokażą maksymalnie 11-12 stopni, choć przez chłodny, umiarkowany wiatr temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Podobny układ utrzyma się również jutro. Pogoda w kratkę i temperatura w granicach 11-12 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej powspominamy czasy, w których w Hollywood kręcono naprawdę wielkie dzieła filmowe, nie to co teraz.
2: Nie to co teraz i tyle tego dziaderskiego narzekania, po szóstej będą też po prostu ściski dla nauczycieli i klasyczne spóźnienia do roboty. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, w dzień środkowy się kłaniamy, cztery po szóstej gramy Lambadę.

0: już mówię pa.
1: Flinta i Zagrobelny budzą nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w środę 14 października i o 6.10 o tej wczesnej porze, jeszcze ciemno za oknami, sprawdzamy, co tam mamy w kalendarzu.
2: 32 lata temu odbyła się premiera Pulp Fiction, filmu Quentina Tarantino, który zdobył 7 nominacji do Oscara. Dziś także Dzień Edukacji Narodowej, no czyli po prostu Dzień Nauczyciela.
3: Tak, i wszystkiego najlepszego, samych szóstek, samego wzorowego życzymy Państwu, nauczycielom. A Państwo, słuchacze, kochani, to jak się mają o poranku? Miernie czy celująco? Tak przy okazji zapytamy. Zadzwońcie i dajcie znać. Numer do nas 22 44 i 30. Czyli tak, wydzwonicie, a my gramy Shake na Stevensa i jest okej. 11 po 6, to Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Enjoy the Silence, Depeche Mode. Pamiętacie kultowy teledysk? Dave Gahan w stroju króla wędrował z leżakiem po malowniczych krajobrazach. I to były krajobrazy Portugalii, Szkocji i alpejskie krajobrazy też. Podziwiamy, gdyż my powędrowaliśmy dzisiaj do łazienki, do kuchni. Już mamy po kokardę. Jest 18 minut po 6. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W samym środku tygodnia wam mówimy o poranku. Blondie, Fleetwood Mac, lata 80. Jedna z naszych ukochanych dekad w muzyce. Już za moment na śniadanie przy Radiu Złote Przeboje.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Seven Wonders i Fleetwood Mac. Piękne, delikatne dźwięki o poranku w radiu. Złote przeboje na dzień dobry, ale dzień mamy środkowy, co sugeruje, tak, że nastroje mogą być nieco elektryczne i dynamiczne, niczym ten ulubiony palec kierowców. No ale nie gadajmy, tylko sprawdźmy apel poranny. Zaczynamy 22, 4, 4 i 3. Zaraz, dzień dobry, co tam u was?
1: Cześć, ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić moją żonę, bo dzisiaj rano, kochanie, ukradłaś mi mój termokubek z kawą, kanapkę i uciekłaś, a wczoraj wyjeździłaś mi paliwo z mojego samochodu, a to już było przestępstwo matrymonialne. Wiem, że tego słuchasz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: My też wiemy, że tego słuchasz, bo takie jest radio Złote Przeboje. Każdy słucha. Ktokolwiek widział kobietę w średnim wieku uciekającą z kubkiem termicznym, niech da znać. 22 4 4 3 0. To jest numer do nas, a my teraz, żeby właśnie trochę może pogodzić wszystkie strony, zagramy słodką harmonię. The Below, Sweet Harmony w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:30.

0: Reggae, Made of Orleans, Souvenir, czy właśnie ten przebój, którego słuchamy, So In Love. Te przeboje zabrzmiały w sierpniu tego roku na koncercie OMD w Polsce. Spodobało im się i obiecali, że jeszcze wrócą. OMD w radiu Złote Przeboje.
1: I to, co mówił kolega, jest naprawdę znamienne. Jest środa i takie mamy wrażenie, że powoli tracimy zainteresowanie pracą, a zaczynamy myśleć o przyjemnościach takich jak imprezowanie i fajne koncerty. No to zagramy coś pod nóżkę. Będzie Simply Red, będzie grupa Bee Gees, od razu nam się odechce roboty, a jak tam droga do niej wygląda, no to sprawdzimy za kilka chwil.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: To jest lek!
8: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
9: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: W Sieniawie na drodze wojewódzkiej 889 nadal całkowicie zamknięty jest odcinek przy zaporze Besko. Powodem jest modernizacja zapory na Wisłoku. Przejazdu przez remontowany fragment nie ma i jest objazd. To niechwilowe utrudnienie, obowiązuje do odwołania, więc tutaj nawigacji nie stawiamy ponad znakami.
13: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Za 10 minut siódma, a tu jeszcze seks, śniadanie, korki. No powodów, żeby spuścić się do pracy jest wiele. W naszym porannym programie wymienimy się dzisiaj tymi najciekawszymi.
2: No, wyszedłem punktualnie, ale wróciłem do łóżka emocjonalnie.
1: Zdarza się, no cudowne.
3: No ja się kiedyś spóźniłam, bo budzik i ja, no po prostu zerwaliśmy kontakt.
2: To też się zdarza. Spóźniłem się, bo za wcześnie wyszedłem w złą stronę. A teraz kolej na wasze ważne i poważne powody, przez które spóźniliście się do pracy, bo z ostatnich badań wynika, że do pracy spóźnia się więcej niż połowa Polaków. No.
1: Za najmocniejszy powód spóźnienia wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. Można sobie zaparzyć i też dzięki temu się spóźnić. 22 44 30 to jest numer do nas. Jest też adres poranek@złoteprzeboje.pl. Czekamy.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Szulo, zawsze miło panią słyszeć, zwłaszcza o poranku. W środę w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, niespełna 5 minut zostało do 7, a my szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kontrole w szkołach trwają, mamy podsumowanie ostatnich działań policji, jest też i apel policji. Więcej o tym już za moment będzie w wiadomościach o 7, posłuchajcie.

0: wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: No, ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
11: 14 października mamy dzisiaj, to jest środa, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Ponad 100 tysięcy kontroli i blisko 170 zatrzymanych. Szkoły wciąż z parasolem ochronnym policji. A dziś w szkołach bez lekcji. Nauczyciele świętują. Szok i niepewność, włoska prasa o operacji papieża Leona XIV. Już ponad 100 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Prewencyjnie jesteśmy w pobliżu szkół i w samych placówkach. Tłumaczymy też uczniom, jak ważne jest zgłaszanie niepokojących informacji, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji Andrzej Fiołek.
13: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami, tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
12: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Przeciwko przemocy i hejtowi protestowali wczoraj uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół. Towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
14: Dziwny jestem, świat.
15: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
12: Na pomysł zorganizowania protestów padli uczniowie jednego opolskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. A dziś w szkołach nie ma lekcji. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywają się apele, występy artystyczne i wręczenia wyróżnień dla pracowników oświaty. Czego życzyć nauczycielom?
16: Cierpliwości, wyrozumiałości w stosunku do nauczycieli.
17: I też tego, by nasz zawód został doceniony przez całą społeczność naszą.
12: W polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, ponad 80%, to kobiety. Szok w Watykanie po diagnozie papieża Leona XIV. Podczas operacji w rzymskiej klinice usunięto mu dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły gruczalo-raka, czyli złośliwy nowotwór płuca. Włoskie media podkreślają, że chorobę wykryto wcześnie, a operacja zakończyła się sukcesem. Nie wiadomo jednak, jak wpłynie to na papieskie obowiązki. Pod znakiem zapytania stoi m.in. planowana na listopad podróż do Ameryki Południowej.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
18: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Sport w 3.
9: 30 sekund.
19: Błażej Kulesza zapraszam. Co prawda po rzutach karnych i niemałych emocjach, ale polskie piłkarki wygrały w półfinale baraże o mundial z Belgią w karnych 4-3. Przed podopiecznymi Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii czeka już Irlandia. Ten mecz na początku grudnia. Hubert Hurkacz żegna się z turniejem w Szanghaju, przegrywając nieznacznie po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. To druga porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni.
18: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: Złote przeboje w drodze.
20: Cisnej na drodze wojewódzkiej 893 wciąż zabezpieczone jest osuwisko. Na odcinku niespełna 300 metrów dostępny jest tylko jeden pas, a ruch odbywa się wahadłowo, sterowany światłami albo ręcznie. To ważna trasa z Choczwi do Cisnej, więc przy większym porannym natężeniu może pojawić się kilka minut oczekiwania.
9: Pogoda w Bieszczadach.
20: Nad naszymi głowami dziś słońce i chmury na zmianę. Przelotny deszcz nie jest wykluczony. Wiatr umiarkowany, chwilami mocniejszy, będzie obniżał temperaturę odczuwalną po południu. Termometry wskażą 11-12 stopni. W kolejnych dniach temperatura utrzyma się na podobnym poziomie. Nie będzie więcej niż 12 stopni, a niebo nadal będzie zmienne. Raz błękitne, raz przykryte chmurami. Typowa jesienna mozaika.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
11: Dzień dobry, po 7 sypniemy złotymi od złotych, czyli podpowiemy wam, jak wygrać w przyjemnym muzycznym konkursie nawet tysiaka.
21: Po 7 też sprawdzimy najdziwniejszy powód, przez który spóźniłeś się do pracy. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, słyszycie te dźwięki, to Irene Cara będzie nas budzić. 5 po 7.

0: złote od złotych.
1: Mamy złotą polską jesień, do której idealnie pasują złote polskie w prezencie od radia Złote Przeboje i dlatego w każdy jesienny poniedziałek w zabawie Złote od Złotych mamy dla was okrągły 1000 złotych na jesienne przyjemności.
2: Na zapas czekolady, na jesienną handrę albo na dyniowe spice latte na jesienne poranki. Chcecie zagrać o taką kasę? To zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Tam się zgłaszacie do gry, a w każdy poniedziałek o 9:30 bawimy się w finale. No i ostatnio 700 zł wygrała Paulina z Gdyni.
1: 300 plus 300 plus 100 to jest razem 700. To jest twoja wygrana, Paulino z Gdyni.
3: No brawo dla ciebie.
1: I dorzucamy jeszcze do tego wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
4: Cudownie, dziękuję.
2: Monika z Wrocławia z kolei wygrała u nas 1000 zł i pamiętajcie, że wy też możecie zgarnąć poważną kasę.
1: Czekamy na was na stronie złoteprzeboje.pl, a kolejny finał zabawy Złote od Złotych już w poniedziałek o 9:30.
0: Złote od Złotych.

0: pięknie, pięknie i energetycznie i dziwnego, bo pani Belinda, zanim zaczęła karierę wokalną, była tak zwaną paukerką, czyli zasuwała na perkusji, proszę państwa, w rockowym, a nawet punk rockowym zespole. No, ważne, żeby dobrze przywalić od samego rana, bo człowiek od razu staje na nogi i zaczyna nowy dzień, 20 po 7. Tak działa radio, złote przeboje.
1: Dzień dobry, a co powiecie a propos rocka na trochę klasycznego rocka w wykonaniu Dire Straits, a potem na trochę klasycznego Eltona Johna w wykonaniu Eltona Johna? Tak zagramy już za chwilę w radiu Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Reklama.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Muzyka i głos AI.
15: To twój

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Ulala, pali się, pali się.
1: Gdzie? Gdzie się pali?
0: Gdzie? U ruskich się pali.
2: O, jak na
0: przykład. Strasznie na przykład, nie?
3: No. Ukraińskie wojsko zaatakowało ostatnio centra baz danych rosyjskiej firmy Yandex.
0: No.
3: Po trafieniu dronów spaliły się hale, w których mieściły się serwery rosyjskiego giganta internetowego.
4: To nic takiego, nic takiego. Po prostu przenoszą dane użytkowników do chmury.
5: Chmurę do chmury. Tylko oni to potrafią, rzeczywiście. Szacun. Sandra teraz zagra w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, Środowy Poranek za 28 minut 8.

0: w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry śpiewa Anne Wisborn. Co ma wspólnego Anne Wisborn z Polską? Otóż to jest piosenkarka, która się urodziła w szwedzkim Malmo, w którym istnieje coś takiego jak Muzeum Obrzydliwego Jedzenia, a z kolei w tym Muzeum Obrzydliwego Jedzenia jest jeden eksponat z Polski. Jest to sok z kiszonej kapusty. I tu chcemy zaprotestować. Już dosyć nas Szwedzi obrażali. Obraza! Tak, można?
1: Tak. I ile czasu można nie grać na mundialu? W dodatku to chcieliśmy przypomnieć sukcesy polskiej piłki nożnej. Fajnie, Cannibals, czyli w dzień jak najbardziej mięsny. Kanibale się pojawią w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut polecamy się.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Uwaga na drogę 894 między Polańczykiem a Wałkowyją. Przebudowywany jest tam prawie 4-kilometrowy odcinek. Jezdnia miejscami zwęża się do połowy szerokości. Działa ruch wahadłowy. Ograniczenie prędkości wynosi 40 km na godzinę. Jeśli jedziecie w stronę Saliny czy Wałkowyi, warto ten remont uwzględnić w czasie przejazdu.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A na którą miałeś do pracy? Na siódmą? Oj, to pręciutko, bo już za 10:08. Kochani, z ostatnich badań wynika, że do pracy spóźnia się więcej niż połowa Polaków, a my od rana zastanawiamy się, jakie są te powody, przez które spóźniliście się dzisiaj do roboty. 22 4 4 3 0.
2: Spóźniłem się do pracy, bo wysłali mi paczkę w folii bąbelkowej.
3: Drutnica na rondzie się zacięła i tramwaj przez pół godziny w kółko jeździł.
4: Nie spóźni się do pracy, bo w korku stoję, a drugi ten korek, nie wiem, pierwszy stoję.
3: Spóźniłam się do pracy z powodu korka na drodze. Wprawdzie w kuchni, no ale to zawsze korek.
5: Powietrze zeszło z łańcucha z rowera.
6: Ja się nie spóźniam do pracy, jestem kierowcą autobusu, ale dzięki mnie inni się spóźniają do pracy.
1: No naprawdę, jesteście niesamowici. Świetnie. Czekamy na kolejne te powody. Za najmocniejszy powód spóźnienia wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. Telefon 22 4 4 3 0, e-mail poranek@złoteprzeboje.pl. Tylko się nie spóźnijcie, bo finał mamy temat już za nieco ponad pół godziny. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Zawsze aktualni, zawsze na czasie. Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, gdyż żyjąc w Polsce nie uprawiamy sztuki latania, tylko raczej sztukę spadania. Coś a propos będzie teraz z najbliższych wiadomości o 8.
1: Kolejny tajemniczy obiekt i kolejne pytanie o bezpieczeństwo nad Bałtykiem. Na plaży w Karwi znaleziono fragmenty, być może drona.
0: No właśnie.
1: Co już wiadomo, o tym w wiadomościach opowie nasz reporter. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Reklama.
12: Mamy godzinę 8, 14 października w środę. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia. Złote przeboje. Iwona Barańska.
13: Służby badają tajemniczy obiekt znaleziony nad Bałtykiem. Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Utrudnienia na autostradzie A2. Trwają przygotowania do rozbudowy trasy między Łodzią i Warszawą. Żandarmeria Wojskowa przygotowuje komunikat w sprawie odnalezienia na plaży w Karwi fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na razie oficjalnych informacji na temat tego, z czym mamy do czynienia, jest bardzo mało. Paweł Radzewicz.
14: Wiemy na pewno, że na bałtyckiej plaży w Karwi znalezione zostały fragmenty obiektu. Przez całą noc teren był zabezpieczony przez służby. Akcja jeszcze się nie zakończyła, ale wszystko wskazuje na to, że wojsko już ustaliło, co zostało znalezione. Jak usłyszałem w Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, trwa opracowywanie komunikatu, a ustalenia po nocnych czynnościach służb są wiarygodne. Informacje na temat tego, czym jest obiekt, jakie było jego przeznaczenie i pochodzenie, które są ustalone na 100% i które wojsko może ujawnić, poznamy już niedługo.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
15: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby. Sprawa jest rozwojowa.
13: Do aktu sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja Starlinków m.in. dostarczała internet Ukrainie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
16: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
13: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Biskitki. Pogotowie w Gdyni ma dwie nowe karetki. Ułatwiają codzienną pracę ratowników, mówi prezydent miasta Aleksandra Kosiorek.
17: Dla mnie to jest szczególny dzień i szczególna chwila, bo wiem, że dzięki takim zakupom zdrowie i życie naszych mieszkańców jest chronione w sposób coraz lepszy.
13: Koszt dwóch pojazdów wraz z wyposażeniem to prawie 2 miliony złotych.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Utrudnienia w rejonie Jeziora Solińskiego na drodze wojewódzkiej 895 u Herce Mineralne Solina Myczków. Trwa przebudowa prawie 6 km drogi. Są zwężenia, ruch wahadłowy sterowany światłami lub przez pracowników i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
6: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda w Bieszczadach.
7: W Bieszczadach dziś pogoda zmienna. Chmury przeplatać się będą z przejaśnieniami. Momentami może popadać. W ciągu dnia temperatura wyniesie 11-12 stopni, lecz przez wiatr odczujemy kilka stopni mniej. To będzie taki trochę niezdecydowany środek tygodnia. Raz szaro, raz z przebłyskiem słońca. Jutro większych zmian nie będzie. Nad naszymi głowami nadal mieszanka chmur, chwil słońca i przelotnych opadów, a na termometrach wciąż 11-12 stopni.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
12: Dzień dobry, po ósmej zapraszamy Was na rozmówki polsko-polskie. A w cyklu, który łączy pokolenia, poznacie dzisiaj szurniętych kukuriniarzy.
11: Po ósmej pogaworzymy też z najsłynniejszym maluchem światowego show biznesu. No i tradycyjnie trochę się przy tym gaga gugu poślinimy. To jest Radio Złote Przeboje, na dzień dobry gramy Eurythmics 4 po ósmej.

0: Oj tak, droga słuchaczko, drogi słuchaczku, jeśli nie wiesz o co kaman, to zawsze możesz liczyć na Radio Złote Przeboje, przypominam.
1: Możesz liczyć, gdyż tylko my wyjaśniamy zawiłości językowe, dziadkowo-młodzieżowe, a są to nasze...
2: Rozmówki polsko-polskie.
0: My, ludzie dorośli, wiemy, że pośpiech jest poniżający. A ponieważ nasza młodzież tego nie wie, to dzisiaj w cyklu łączącym pokolenia pojawi się słowo kukuriniarz. A co to i kto to?
3: To młody człowiek osiągający nieprzepisową prędkość przy pomocy hulajnogi elektrycznej. A nazwa kukuriniarz wzięła się od marki zbyt szybkich hulajnóg, no i ma zabarwienie pejoratywne.
1: Gdyż kojarzy się jednoznacznie ze stwarzaniem zagrożenia na chodnikach i prezentowaniem swoich, w cudzysłowie, wyczynów na różnych TikTokach. Generalnie z brawurą.
4: Brawurowa jazda samochodem Szynkoczyna.
0: Jeśli komuś przyjdzie do głowy skojarzenie kukuriniarza z kukuriku, to donosimy, że coś w tym jest.
1: Bo jak jedziesz na kukurinie 100 na godzinę po autostradzie albo 50 na godzinę po chodniku, to znaczy, że masz kuku na muniu.
5: Hej, tu jest kukurina. Mama ci nie pozwoliła.
2: Rozmówki polsko-polskie.

0: jakichś 5 lat zespół ABBA znowu koncertuje. W Londynie można się wybrać na ich koncert. Jest tylko jedno, ale są to cyfrowe awatary muzyków ABBY. Ale są też plusy. Nie mają żadnych wymagań, nie grymaszą, nie oczekują talerza wędlin na przykład za kulisami.
1: O, właśnie. Tak, i gorących ręczników. 20 minut po godzinie 8. Niebawem Beata z Bajmem zaśpiewa, że płynie w nas gorąca krew, ale to nam nie przeszkadza spóźniać się do roboty. A za najlepszy powód spóźnienia za 10 minut wręczymy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja. Te trzy słowa odmienią twój dzień.
0: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Never gonna give you up, never gonna let you down. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
4: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje. Wake me up
2: before you go, go. Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
12: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
13: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
11: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
13: Za darmo to uczciwa cena.
11: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: temat. Dzwońcie.
1: Z ostatnich badań wynika, że do pracy spóźnia się więcej niż połowa Polaków. Pozdrawiamy tych, co w drodze do pracy na 8, 8.32 na zegarach. I dlatego dzisiaj pytaliśmy was o ważne powody, przez które spóźniamy się do roboty. Czas na podsumowanie.
2: Dziś spóźniłam się, ponieważ chciałam dać współpracownikom chwilę na zatęsknienie za mną.
3: Ja się regularnie spóźniam do pracy, dlatego że po prostu nie chcę mi się rano wstawać.
4: Spóźniłam się do pracy, bo mi czas uciekł.
5: Otóż ja spóźniłem się do pracy, ponieważ rano kołdra zaplątała się w nogi, przygniotła mnie, no i po ptakach.
6: Szefie, kochany, ja się dziś spóźnię do pracy, bo mi paliwa na rowerze zbrakło.
7: Kiedyś spóźniłem się do pracy, ponieważ miałem piękny sen.
8: Ja się nie spóźniam do pracy, jestem kierowcą autobusu, ale dzięki mnie inni się spóźniają do pracy.
9: Słuchajcie, złotą kawę porannego programu postaramy się wysłać bez spóźnienia naszemu słuchaczowi, kierowcy autobusu, tak, który jest jednocześnie punktualny i spóźniony. Taki mały paradoks komunikacyjny, w skrócie MPK. A jutro to się będziemy chwalić, jakie bezużyteczne talenty posiadamy.

0: Lutricia McNeil śpiewała You Sold Me. Karierę zaczynała we wspaniałych Stanach Zjednoczonych, ale karierę zrobiła dopiero wtedy, kiedy przyjechała do Europy i zaczęła nagrywać w Szwecji. Czyli to był, jak to się nazywało, pop-top, czyli taka nowa wersja szwedzkiego potopu w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 29.
1: Dzień dobry, w środowy poranek. Duet Labusz ma na swoim koncie dwa wielkie przeboje. Jeden z nich za chwilę zagramy. Sprawdźcie, który, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek przejedziemy się po polskich drogach i sprawdzimy, jak się jedzie do pracy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Uwaga na utrudnienia w Ustrzykach Górnych. Na drodze wojewódzkiej 897 trwa remont mostu. Przejazd w tym miejscu odbywa się zwężonym odcinkiem. Wprowadzono ruch wahadłowy, a prędkość została ograniczona do 30 km na godzinę. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 6 listopada.
20: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Najsłynniejsze dziecko show biznesu wystąpi teraz u nas, bo być może umknęła wam wiadomość, że jedna z największych gwiazd światowej muzyki rozrywkowej, Lady Gaga, została mamą.
1: Co prawda Rose Byrne Polański przyszła na świat dzięki pomocy surogatki i to pół roku temu, no ale teraz wracamy do tego wydarzenia.
2: Tak, wracamy, bo Rose Byrne Polański z domu Gaga skończyła właśnie pół roku i właśnie zaczęła gaworzyć i tylko my, uwaga, tylko my mamy to na taśmie. Za pół roku obiecujemy sprawdzić, czy Róża Mała już mówi, a teraz gramy jeden z przebojów Jacksona w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 7 minut zostało do 9:00.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 5 minut zostało do godziny 9. My teraz zaglądamy do studia wiadomości i też zaglądamy do sal kinowych.
1: No ponad 1 000 000 widzów. No takiego zainteresowania trudno nie zauważyć. Nową lalkę obejrzało w 2 tygodnie właśnie ponad 1 000 000 osób. Więcej o tym będzie w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pani zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
11: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
12: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
13: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
11: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
13: Za darmo to uczciwa cena.
11: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie, co dobre.
16: Reklama.
17: Mamy godzinę 9, 14 października, dzisiaj to jest środa, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
18: Dziś decyzja sądu w sprawie podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Bałtyk przyciąga turystów także jesienią, a lalka przyciąga tłumy. To już 1 000 000 widzów w 2 tygodnie. Dziś sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera i ministra obrony. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to siłowe obalenie rządu. W jego domu służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe, mówi prokurator Piotr Skiba.
19: Przypominają samoróbki granatów odłamkowych.
18: Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki.
16: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
18: Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleko od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
19: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
18: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła 1 000 000 widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski. Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Kamila Urzędowska. A Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach. Bezpłatna tomografia komputerowa przysługuje od tego miesiąca w ramach nowego ogólnopolskiego przesiewowego programu profilaktyki raka płuca. Jakie kryteria trzeba spełnić, by móc skorzystać z darmowego badania oraz jak zgłosić się na badanie? O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
16: Sport w 30 sekund.
21: Błażej Kulesza zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego Wuhan Open. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Frank 6-2, 6-1. Trzysetową walkę stoczyła natomiast Chwalińska z Czeszką Marią Bołskową. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O sile Katalończyków przekonali się w Lidze Mistrzów piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Inter Mediolan, tym razem u siebie z Kluby Brusz 3-4, a dziś kolejne 9 spotkań Ligi Mistrzów.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
18: Najpogodniej dzisiaj na zachodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i może popadać deszcz, a w górach śnieg. Na termometrach od 10 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, 14 w Gdańsku i Katowicach, do 15 stopni we Wrocławiu i Szczecinie.
16: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Kichanie w środę na chorobę. Tak niegdyś uważano. Dla pocieszenia przypomnimy, że w piątek oczywiście kicha się na co innego.
22: Tak, i dlatego nie możemy się już doczekać tego piątku, ale spokojnie, tak. Środa minie, tydzień zginie, a my popędzimy ten dzień złotymi przebojami, takimi jak ten. Olivia Newton-John i John Travolta teraz w duecie. 4 po 9.

0: Ona jest ze snu, to był Artur Gadowski w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, którego wielka kariera w zespole Ira zaczęła się na przejściu dla pieszych w Radomiu. Z drabiną na ramieniu szedł robić remont babci i wtedy spotkał kolegę, który zaproponował mu wspólne granie.
1: Tak, ale musimy tutaj dodać, że zanim poszedł w wielką karierę, remont ukończył.
0: Ukończył.
1: A teraz przed nami dwie siostry w duecie Mary Mary, prosimy nie myć z Merry Christmas, to jeszcze nie teraz. Przy czym pierwsza ta Mary, siostra Mary, ma na imię Erika, a druga Mary to Tina. I obie wystąpią teraz razem w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Diana King, czyli słoneczny głos z uśmiechniętej Jamajki, który pojawił się u nas z okazji środka tygodnia. Wcześniej ten kawałek pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu Men in Black, filmu, musimy tutaj przyznać, prawie tak słynnego jak Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Gdyż, jak wiadomo, nasz poranny program jest programem całego narodu. A teraz kawałek, przy którym w latach 80. cały naród bawił się na domówkach, zwanych wówczas prywatkami. To będą dwaj panowie z Modern Talking, czyli obrzydliwie bogaty Peter Bolen oraz Thomas Anders, który ciągle dorabia sobie koncertami grami You Can Win If You Want.

0: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Fool's Garden i Lemon Tree, czyli piosenka o drzewku cytrynowym. No też byśmy sobie na dowolnie wybranym boku pod dowolnie wybranym drzewkiem poleżeli, ale chłodne te poranki, chłodne. To może jednak kołderka i żegnamy się do jutra.
1: I bardzo dziękujemy za ten środowy poranek. W składzie dzisiaj wystąpili dla was Iwona Barańska.
2: Dziękuję.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki wielkie.
1: Piotr Jachim.
3: Dziękuję.
1: Tomek Wtorkiewicz. Dziękuję. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Jestem, dzień dobry i przyznaję, poranki chłodne i wieje już od dołu. Także będziemy rozgrzewać się piękną muzyką, największymi przebojami lat 80. i 90. Dalej, również przed południem i po południu dzisiaj, a teraz, no, sami słyszycie jedno z najpiękniejszych piosenek miłosnych, The Cars, Drive, rok 84.

0: Środowe przedpołudnie za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w radiu Złote Przeboje, a więc posłuchajmy razem, co istotnego dzieje się teraz.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
6: Masz tyle sukienek.
5: No, ale wszystkie za duże.
6: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
6: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
6: Taki efekt uboczny. To ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
6: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
7: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
8: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Reklama.
12: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Bieszczad.
13: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. To siódmy dzień głodówki w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Mówią współprzewodniczący protestujących Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
14: Byłem jednym z pierwszych głodujących. W czwartej dobie straciłem przytomność. Byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
15: Każdy z dyrektorów, który tutaj wcześniej był, zawsze traktował stronę związkową jako partnera do rozmów.
13: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które właśnie trwają. Ponad 10 milionów złotych ma pomóc unowocześnić podkarpackie wsie. Samorządy będą mogły sięgnąć po pieniądze m.in. na nowe technologie i rozwiązania poprawiające codzienne życie mieszkańców. Wnioski będą przyjmowane przez cały listopad. I jeszcze dobra wiadomość dla kierowców w Baligrodzie. Od dziś most na ulicy Adama Mickiewicza ponownie jest dostępny zarówno dla samochodów, jak i pieszych. A my za godzinę wrócimy do Sanoka, powiemy o zarzutach korupcyjnych wobec burmistrza Tomasza Matuszewskiego.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Werdycka. Od tego miesiąca w koszyku świadczeń gwarantowanych znalazło się kolejne badanie profilaktyczne. Ogólnopolski przesiewowy program profilaktyki raka płuca z użyciem niskodawkowej tomografii komputerowej. Dla kogo jest ten program? Kto może skorzystać z darmowych badań? Opowiada Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca, Fundacja To Się Leczy.
17: Ten program jest dedykowany przede wszystkim do osób z grup ryzyka, bo jak dobrze wiemy, za zachorowalność na raka płuca odpowiada przede wszystkim palenie tytoniu. Ten program jest skierowany szczególnie właśnie do osób, które mają kryterium wiekowe 55 do 74 lata i wypalali co najmniej 20 paczkolat, albo ta osoba nadal pali lub rzuciła palenie nie więcej niż 15 lat temu.
16: To jednak nie wszystko. Kto jeszcze może wykonać bezpłatne badanie w ramach tego programu? Posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Pogoda w Bieszczadach.
13: Na termometrach mamy około 3 stopni, na niebie chmury, które nie mają dziś jednak monopolu na niebo. W ciągu dnia powinno się miejscami przejaśniać, więc jest spora szansa na kilka uśmiechów słońca. W drugiej połowie dnia temperatura w Bieszczadach wzrośnie do 11-12 stopni. Może nie będą to tropiki, ale jak na połowę października całkiem nieźle. Wiatr powiewa słabo i umiarkowanie, a ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
18: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
12: Dzień dobry, witamy. Już teraz przedpołudnie, środa, 2 minuty po godzinie 10:00. No i oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela.
19: Radio Złote Przeboje.
12: Pozwolę sobie wszystkich nauczycieli teraz uściskać bardzo mocno w imieniu przedpołudniowej ekipy Radia Złote Przeboje. Na razie gramy, potem troszkę porozmawiamy. One Way Ticket.

Oczywiście, że wszyscy wiemy, oczywiście, że wszyscy pamiętamy. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Nie możemy sobie wobec tego odmówić tej przyjemności. Podzielenia się z całą Polską takim kultowym tekstem nauczyciela, waszego nauczyciela, który to tekst zapadł wam w pamięć. Podejrzewam, że wielu z nas pamięta teksty nawet nauczycieli z lat 80. czy 90., ale to nie jest akurat dzisiaj konieczne, ale byłoby przyjemne. 2244430, można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. A ja pamiętam taki tekst, który kiedyś ja tego nie usłyszałam, ale moja koleżanka tak. I bardzo mi się podobał. Nauczyciel powiedział tak: wy to będziecie znali chemię, ale spółek sklepowych, jak będziecie podawali klientowi. Bardzo ładne zostało jej w głowie, no i pewnie też zachęciło do nauki. Tekst nauczyciela kultowy, który został wam w głowie z waszych lat szkolnych. 2244430 za najciekawszy, z przyjemnością oddam tuż po 12:00. Nasz piękny, kultowy też parasol Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Dekarzo, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.

Bonnie, Anita oraz Ruth. Cztery siostry z Oakland. No jako jedynaczka zawsze marzyłam o rodzeństwie, a cztery siostry i to wszystkie śpiewające. To brzmi po prostu jak marzenie. A mówię o siostrach, które stworzyły potem zespół Pointer Sisters. Zanim podbił listy przebojów w stylach pop i dance, trochę zadziwiały krytyków tym, że z łatwością przeskakiwały pomiędzy jazzem, country, funkiem i rockiem. I wszystko im wychodziło super. I'm So Excited, przed nami w Radiu Złote Przeboje, jeden z największych hitów Pointer Sisters, który to hit został wydany w roku 1982 na albumie So Excited zresztą. I co ciekawe, ten utwór początkowo w ogóle nie osiągnął dużego sukcesu. Dopiero dwa lata później zdobył szerokie uznanie i dotarł do 9. wysokiego miejsca na amerykańskiej liście Billboard Hot 100.

0: sponsoruje oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Neonet, Neonet.
10: To korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
11: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Nauczyciele dzisiaj to oni nas uczyli, to oni nas kształtowali. Poczucie humoru, podejście do życia, do samych siebie. A więc dzisiaj dzielimy się zapamiętanymi na całe życie tekstami naszych nauczycieli.
1: Aneta z tej strony. Kiedy pani od fizyki wystawiała oceny na koniec roku, powiedziała do mnie: no dobrze, dam ci tą czwórkę, bo ty taki ukryty talent fizyczny jesteś.
2: Nauczycielka matematyki tekstem do mnie: stań, zobacz jak siedzisz.
3: Pamiętam tekst kultowy, co prawda nie nauczyciela, ale w pewnym sensie też, bo księdza. Od najmłodszych lat marzyłam o scholi, wyobrażałam sobie swoją przyszłość związaną z muzyką, no i zapisałam się do tej scholi, nawet na kilka zajęć poszłam. Do momentu, kiedy na próbie ksiądz do mnie powiedział: Aga, pięknie śpiewasz, pięknie, ale za tydzień będzie biskup i chciałby, żebyś podczas mszy tylko otwierała usta. Nie śpiewaj, tylko otwieraj usta. Pozdrawiam serdecznie.
0: A Magda, pozdrawiając z Białegostoku, napisała tak: za czasów gimnazjalnych moja nauczycielka od historii bardzo często powtarzała w momencie braku siły do nas: ręce opadają z dwoma szelestami. Przyjęło się u mnie tak, że obecnie tego tekstu używają również moi domownicy. Dzięki. 2244 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl za najciekawsze zgłoszenia. Po 12 oddam nasz przepiękny parasol z logo Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje prawie za 5 minut będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Teraz posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Bieszczad.
13: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski usłyszał zarzuty korupcyjne i został zawieszony w obowiązkach. Według śledczych do domniemanej korupcji miało dojść na początku 2025 roku. Jeden z opozycyjnych radnych miał wtedy usłyszeć propozycję zatrudnienia w miejskiej spółce w zamian za popieranie działań burmistrza. Tomasz Matuszewski odrzuca te oskarżenia.
14: Nie zgadzam się z tą decyzją i zaskarżę ją do sądu. To sąd oceni jej zasadność. Prawda musi zostać ustalona na podstawie dowodów.
13: W Sanoku szykowane jest obecnie referendum dotyczące odwołania burmistrza. Ma się odbyć 15 listopada. 333 jednostki OSP z Podkarpacia dostaną pieniądze na nowy sprzęt i wyposażenie, do podziału prawie 4,5 miliona złotych. I pozostajemy w temacie bezpieczeństwa. Co zrobić po usłyszeniu syreny alarmowej, gdzie się schronić i jak przygotować rodzinny plan na sytuację kryzysową? Tego będzie można nauczyć się w Lesku. W sobotę w hali przy Mickiewicza odbędzie się krajowy trening rodzinny. Kolejne wiadomości u nas za godzinę, a w nich m.in. kilka praktycznych rad dla tych, którzy wybierają się na grzyby.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Werdycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o ogólnopolskim przesiewowym programie raka płuca z użyciem niskodawkowej tomografii komputerowej. Bezpłatne badania można wykonywać już od października. To nie tylko dla osób, które paliły, ale również były narażone na szkodliwe czynniki, tłumaczy Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca Fundacja To Się Leczy.
16: Kryterium od 50 roku życia do 74 również tutaj musi być wypalane co najmniej 20 paczkolat, też około 15 lat od zaprzestania palenia, ale co ważne, dodatkowo musi występować co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka. Na przykład wcześniejszy inny nowotwór związany z paleniem, na przykład rak pęcherza, rak płuca u krewnego pierwszego stopnia, POHP lub włóknienie płuc, albo zawodowa ekspozycja na przykład na przemiąkę, beryl, karm, azbest, arsen, spaliny, diesla.
15: Wśród osób, którym przysługuje to badanie, są również te, które pracowały z radonem albo w zakładach chemicznych. Jak zgłosić się na to badanie, o tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
17: Pogoda w Bieszczadach.
13: Temperatura rośnie, bieszczadzkie termometry wskazują około 6 stopni. Jeśli chodzi o widoki, niebo w większości wciąż oparcie trzyma się chmur, ale nie dajcie się zwieść. W pogodowych planach są też krótkie, ale jednak spotkania ze słońcem. Wiatr powiewa słabo i umiarkowanie, a ciśnienie jest wysokie i stabilne. W ciągu najbliższych godzin temperatura jeszcze wzrośnie. Maksymalnie w Sanokulesku czy Ustrzykach zobaczymy dziś 11-12 stopni.
17: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
12: Dzień dobry, Gosia Kościelniak, witam w kolejnej godzinie w Radiu Złote Przeboje, naszej przedpołudniowej Genesis The Land of Confusion z 86 roku, bo gramy największe przeboje lat 80. i 90. To przed nami, a ponieważ robota nie zając, a wielu z nas w pracy, to w wolnej chwili dzielicie się dzisiaj z nami kultowymi tekstami nauczycieli 22, 44 i 30.

Awangarda, bezczelność czy też szaleństwo. Użycie niemieckiego słowa na nazwę zespołów w czasach, gdy było modne i obowiązujące używanie nazw anglojęzycznych, odebrane zostało przez lokalną bohemę jako po prostu faux pas. Ale założyciele zespołu Kraftwerk uwagi i komentarze pod adresem nazwy swojej nowej grupy zbywali wzruszeniem ramion, nie zamierzając jej zmieniać, a wybrali słowo Kraftwerk, czyli elektrownia. I tak zostało. Chyba dobrze. Radio Złote Przeboje, teraz Funky Town.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloamazolinu chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Robota nie zająć.
1: Niepamięci niech się święci cud, ale my dzisiaj odwrotnie. Pamiętamy najlepsze teksty naszych nauczycieli. Witold napisał w mailu i opisał takie wspomnienie. W siódmej klasie wychowanie fizyczne zaczął prowadzić nowy nauczyciel. Chadzał w czerwonym dresie i na zbiórce przed każdą lekcją powtarzał: ja z was tarzanów zrobię! Litera R i Z w słowie Tarzan. Nie wymawiał ich osobno, tylko jako ż, także byliśmy tarzanami. To piękne wspomnienie. Pozdrawiam.
2: Kultowym powiedzonkiem ze szkoły średniej, który zapamiętałam, było: konia można przyprowadzić do wodopoju, tylko koń jeszcze musi chcieć pić.
3: U mnie zawsze wychowawczyni mówiła, jak mieliśmy 2 godziny polskiego: otwórzcie okno i niech się trochę przewietrzy. Tu nie ma orłów, to nikt nie wyleci bez oba.
4: Jednym z takich powiedzeń mojego nauczyciela było coś takiego, że uważajcie, bo narząd nieużywany zanika.
1: Narząd nieużywany zanika. Oczywiście chodziło o mózg. Ja pamiętam ten tekst. 2244 i 3 0. To telefon. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam nasz przepiękny parasol z logo Radia Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
4: Masz tyle sukienek.
3: No, ale wszystkie za duże.
4: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
3: Nie, biorę Hepa Slimin.
4: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
3: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
4: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
3: To co, zakupy?
4: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
5: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
6: Wyciąg z liści tarczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofar.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

Baśka Wilki, Małgośka Marli Rodowicz, Jolka, Jolka, pamiętasz, wiadomo, nie płaczewka, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, o Ela, chłopców z Placu Broni, Monika, dziewczyna ratownika, Anna Maria, no i oczywiście zagraniczne Angie, Billie Jean, Michelle, Beatlesów, Jolene, Dolly Parton, Roxanne, Leila, Paul Anka i Diana, długo, długo można byłoby wymieniać, ale wśród nich jest też Robin Gibb i Juliet, więc teraz sięgniemy do 83 roku. Juliet w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przyboje za 6 minut, aż dosłownie za 5 będzie dzisiejsze południe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Castorama!
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
1: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
8: Wiadomości z Bieszczad.
9: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na początek szczęśliwy finał leśnej wyprawy w Korczowej. 62-letnia kobieta zgubiła drogę i poprosiła o pomoc Straż Graniczną. Dwa patrole ruszyły na poszukiwania i po kilkudziesięciu minutach seniorka była już bezpieczna. Trwa sezon na grzyby, a ta sytuacja pokazuje, jak łatwo w lesie stracić orientację. Podkarpaccy policjanci apelują o ostrożność podczas grzybobrania. Małgorzata Mura.
10: Na grzyby warto zabrać naładowany telefon, latarkę, wodę, coś do jedzenia i elementy odblaskowe. Najlepiej nie iść do lasu samotnie, a jeśli już, poinformować bliskich, dokąd się idzie i o której planuje powrót. W razie zagubienia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i jeśli to możliwe, dojść do najbliższej drogi. Policjanci przypominają też, by po bezpiecznym powrocie od razu poinformować służby, jeśli wcześniej zgłoszono zaginięcie.
9: I jeszcze konkurs Bieszczadzki Wolontariusz Roku. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, szkoły, samorządy, kluby sportowe, a także grupy nieformalne. Wielka gala finałowa odbędzie się 25 października w Ustrzykach Dolnych.
8: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdycka. W tym miesiącu ruszył nowy ogólnopolski program profilaktyki raka płuca. Osoby spełniające kryteria mogą wykonać niskodawkową tomografię komputerową. Te kryteria to, jak już wiecie z Radia Złote Przeboje, wiek między 55 a 74 lata i 20 paczkolat za sobą, czyli wypalanie paczki papierosów dziennie przez 20 lat. Niepotrzebna jest wcześniejsza wizyta u żadnego lekarza, mówi Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca Fundacja To Się Leczy.
12: Pacjent nie potrzebuje żadnego skierowania. Zgłasza się po prostu do jednostki, która będzie wykonywała to badanie z niskodawkową tomografią komputerową. Tam przechodzi ankietę i zostaje wykonane takie badanie. To badanie jest krótkie, bezbolesne, ma niską dawkę promieniowania. Pacjent nie musi być specjalnie przygotowany.
11: Ważne jest też to, co dzieje się, gdy wynik badania już jest. O tym powiem za godzinę.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
8: Pogoda w Bieszczadach.
9: Na termometrach 9 stopni, najcieplej będzie około godziny 15. Wtedy temperatura w Bieszczadach wzrośnie do 11-12 stopni, ale jednocześnie zacznie padać słaby, przelotny deszcz. W kolejnych dniach pogoda będzie podobna. Termometry nadal będą pokazywać maksymalnie 12 stopni, a na niebie przeplatanka. Raz błękit i słońce, a raz szare chmury, z których pokropi.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Właśnie rozpoczęliśmy popołudnie w Radiu Złote Przeboje i w całej Polsce. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, a przed nami...
14: Radio Złote Przeboje.
10: Przepięknie, wesoło, dynamicznie. Chcę tańczyć z kimś, kto mnie kocha, i Whitney Houston. Dziś z okazji Dnia Nauczyciela przez cały dzień ściskamy, pozdrawiamy, no i też wspominamy naszych nauczycieli, a w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy teksty.
7: teksty, które utkwiły nam głęboko w pamięci, teksty naszych nauczycieli i niedługo podsumujemy sobie nasze i wasze dzisiejsze opowieści na ten temat.

0: What do you think? You're Elvis or something? No właśnie, czy to Elvis, czy Shakin? Shakin Stevens rozpoczął swoją drogę do kariery w latach 70. właśnie grając główną rolę w musicalu Elvis na londyńskim West Endzie. I chociaż nie był jakimś takim klasycznym naśladowcą stylu Elvisa, to jego, czyli Shakina, styl wokalny, energia, ruchy bardzo mocno czerpały z rock'n'rolla i dokonań Elvisa Presleya. Sam artysta, sam Shakin wspominał po latach, że bycie na scenie jako Elvis było dla niego super przeżyciem, że publiczność często dostrzegała w nim styl złotej ery rock'n'rolla. No i te trzęsące się biodra, czyli Shakin.
1: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
0: No właśnie, posłuchajcie zresztą tutaj, co się będzie działo z tym wokalem, z tym za chwilkę. Gramy, a za kilka minut kolejne zapamiętane najlepsze teksty naszych nauczycieli w Radiu Złote Przyboje.

0: aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
2: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
2: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
5: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Dzielicie się zapamiętanymi tekstami nauczycieli z waszego życia. Paulina napisała: w gimnazjum do naszego kolegi, jak graliśmy w siatkówkę na WF-ie, kolega ścinał od razu. WF-ista wolał: traku te ciapciaku, jedną ręką to się kury maca. Paulina pamięta to do dziś.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam ze współradia Złote Przeboje. Ja natomiast miałem nauczyciela od fizyki, który lubił takie powiedzenie: jak się nie będziecie uczyć, to zostaniecie nauczycielami. Z tego do dzisiaj śmieję się i wspominam, bo jestem nauczycielem.
1: Ściskamy w twoim dniu i pozdrawiamy mocno. A teraz dzisiejszy tekst, za który oddajemy parasol z logo Radia Złote Przeboje, choć wszystkie teksty mocno doceniamy.
3: Miałem profesora z matematyki, który pewnego razu podczas prowadzenia wykładu, gdy jedna z osób kichnęła, przerwał wykład i zapytał: wiecie, co się mówi, jak ktoś kichnie? Sala cicho. Ano mówi się: daj Boże rozum. A wiecie, co się odpowiada? Dziękuję nawzajem.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
10: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
20: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

Fani z całego świata mogą zadać artyście dowolne pytanie. Marzenie? Nie, to się dzieje naprawdę. Nick Cave stworzył takie miejsce i to już 8 lat temu. To jest bezpośrednie pozbawione moderatorów forum. Z czasem projekt przerodził się w taką kameralną przestrzeń wymiany myśli, pełną empatii i wrażliwości. Nick Cave jako jedyny ma dostęp do skrzynki odbiorczej i co tydzień czyta te listy, setki listów. Osobiście wybiera ten, na który odpowiada publicznie. Pytania poruszają i głębokie dylematy, jakieś filozoficzne, jak i codzienne, humorystyczne kwestie i w swoich odpowiedziach Nick Cave często krytykuje różne sztywne ideologie, a promuje drobne, bezinteresowne akty życzliwości jako najlepszy sposób na odnalezienie sensu. Piękne. Radio Złote Przeboje, Nick Cave i Kylie Minogue.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym po ślubowaniu Macieja Berka. Śledczy badają obiekt znaleziony wieczorem na plaży w Karwi. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w chińskim Wuhan. Dorota Wartycka. Niespokojnie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kilkadziesiąt osób związanych z klubami Gazety Polskiej, prawicowymi telewizjami i Ruchem Obrony Granic zebrało się to w związku ze ślubowaniem sędziego Trybunału Macieja Berka, który złożył ślubowanie w Sejmie, bo do dziś nie dostał zaproszenia od prezydenta na taką uroczystość, a dokumenty po ślubowaniu dostarczył do kancelarii prezydenta. Do kilkudziesięciu protestujących wyszedł prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
3: Bardzo proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje.
2: Pikietujący pozostają przed Trybunałem. Zorganizowali tu niewielkie miasteczko namiotowe. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego na plaży w Karwi. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Badania są prowadzone pod kątem materiałów biologicznych. Obiekt został znaleziony wczoraj wieczorem. Jest obsypany piachem. Mamy nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły rok do roku o 4,1%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło 0,7%, podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej podrożał transport. To nie była usterka instalacji elektrycznej. Biegły wykluczył taką przyczynę pożaru skansenu w Sanoku. Ogień wybuchł tu w połowie sierpnia. Całkowicie spłonął drewniany kościół z XVII wieku wraz z wyposażeniem. Uszkodzone zostały też dwa pobliskie budynki. Kanal Plus Polska z zarzutami od UOKiK-u. Firma będzie współpracować z urzędem w celu wyjaśnienia sprawy, a UOKiK zarzuca jej wprowadzenie konsumentów w błąd przy przedłużaniu pakietu Mistrzowska Piłka, który po odnowieniu nie zawierał już meczów Ligi Mistrzów, mimo zapewnień, że nadal będą w nim dostępne. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a Maja Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Buzkową.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Dorota Werdecka. O niskodawkowej tomografii komputerowej w ramach ogólnopolskiego przesiewowego programu profilaktyki raka płuca mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Bezpłatne badania mogą wykonać osoby spełniające kryteria, m.in. wiekowe oraz wypalonych 20 paczko lat za sobą. Po badaniu czekamy na wynik, a potem zgłaszamy się na wizytę, podkreśla Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca, Fundacja To Się Leczy.
5: Ta osoba, która będzie przyjmować pacjenta, omówi z nim ten wynik, ale co też ważne, ponieważ to będą w większości osoby palące, oczywiście wyłączając te osoby, które zaprzestały palenia, to będzie również porada antytytoniowa. Będzie tak zwana interwencja antytytoniowa wspierająca tą osobę w rzuceniu palenia.
2: Dlaczego warto wykonać to badanie profilaktyczne nie tylko pod kątem zdrowia płuc? O tym powiem za godzinę.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
4: Pogoda.
1: Dziś jesiennie i deszczowo, bo temperatura od 10-11 stopni we wschodniej Polsce, przez 12 w Warszawie do 15 na zachodzie, a w okolicach Wrocławia nawet 16 stopni i tam na zachodzie słońce.
6: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
1: Prawie, a nie, właśnie 3 minuty po godzinie 13, czyli mamy nadal wczesne środowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniaka przed nami, Elton John.

Słynna asymetryczna fryzura Sandry Pepydenchan z zespołu Salt and Pepa z końca lat 80. powstała przez przypadek. No tak, kiedy jej siostra, która się uczyła wtedy jeszcze zawodu kosmetyczki, zrobiła jej trwałą ondulację. Ha, kochałyśmy trwałą ondulację w latach 80. No i przypadkowo spaliła jej włosy po jednej stronie. Cheryl Salt James, koleżanka z zespołu, zaproponowała wtedy, żeby całkowicie zgolić tę zniszczoną stronę, wyciąć na niej takie paseczki, a z drugiej strony zostawić długie włosy. I ta fryzura stała się kultowym symbolem mody hip-hopowej przełomu lat 80. i 90., a z czasem Salt też zaczęła czesać się w ten sposób.

0: autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej!
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799 zł.

przed nami w Radiu Złote Przeboje Lionel Richie, który odnosił duże sukcesy w tenisie jako nastolatek. Grał na tyle dobrze, że otrzymał stypendium na uczelnię, stypendium sportowe. I to właśnie na korcie tenisowym poznał kolegów, z którymi w 1968 roku założył legendarny zespół The Commodores. Po pewnym czasie Richie uznał, że muzyka jednak daje mu większe perspektywy i popularność niż sport, więc porzucił karierę tenisisty na rzecz sceny. Ale nigdy całkowicie z tenisem nie zerwał. Przyjaźnił się m.in. z gwiazdą tenisa Jimmy Connorsem, który zaśpiewał w chórkach na jego pierwszym solowym albumie. Piękna historia, teraz się rozmarzmy, no bo będzie Hello.

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Neonet, Neonet,
3: to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm. Thank you.

0: Dziś Dzień Nauczyciela, w związku z tym chciałabym na ręce Jerzego Talesińskiego złożyć, tak prywatnie, trochę prywatnie na antenie, moje najlepsze, ukochane życzenia, takie wiesz, dla ciebie, bo to ty, no nie ukrywajmy, uczyłeś mnie tutaj tych guzików,
1: tutaj złotych przybojów. Nie musiałem tylko pokazywać, gdzie się naciska.
0: No właśnie, pokazałem, gdzie się naciska, gdzie nie wolno naciskać, więc chciałabym powiedzieć, że jesteś takim moim złotoprzybojowym nauczycielem, a teraz już, żebyśmy się nie za bardzo nie rozmazali ze wzruszenia, to przejdziemy.
1: Nie, wszystkim stawiam szóstkę. Bez odpytywania. Za to na krótką lekcję muzyki zaprasza pani profesor Brodka. Proszę bardzo.

0: No dobrze, bardzo dziękujemy. Barry Manilow, Copacabana, ale cyk na bok, rzeczy takie mało poważne, poważnymi zajmiemy się w wiadomościach o 14.
1: Tak jest, za diesla zapłacimy jutro odrobinę więcej, a ile będzie kosztować benzyna, o maksymalnych cenach na jutro w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: 14 października, jest środa, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
15: Cena benzyny w dół, za diesla zapłaci na jutro więcej. Jarosław Kaczyński na proteście przed Trybunałem Konstytucyjnym. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Benzyna tańsza, za diesla zapłacimy jutro więcej. Maksymalne ceny na jutro to 7 zł i grosz za litr 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr oleju napędowego. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Wciąż napięta atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po tym, jak sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm i niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie, złożył ślubowanie przed Sejmem. Przed Trybunałem są m.in. osoby związane z ruchem obrony granic. Doszło do starcia z policją, pojawił się tu też prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
16: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety w 23 roku społeczeństwo bardzo wielu Polaków popełniło wielki błąd.
15: Prezes PiS-u ma na myśli wybory do parlamentu, które wygrała koalicja rządząca. A głos w tej sprawie zabrał prezydent. Karol Nawrocki stwierdził, że skoro sędzia Maciej Berek nie złożył ślubowania przed prezydentem, to nie jest sędzią Trybunału.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: 7 dzień protestu głodowego w szpitalu w Sanoku. Pracownicy żądają odwołania dyrektorki placówki. Od kilku godzin trwa też spotkanie skonfliktowanych stron i władz powiatu, które może ten protest zakończyć. Na miejscu jest Marcin Starzec.
17: Liderka protestujących, Małgorzata Sawicka, przed wejściem na spotkanie mówiła, że ich protest nie jest wymierzony w działania powiatu i samej dyrektorki zadłużonego na ponad 200 milionów szpitala, ani też przeciwko restrukturyzacji i zwolnieniom, które miały już miejsce. Domagają się tylko jednego.
18: Odwołanie dyrektora.
17: Natomiast dyrektorka szpitala, Wioletta Kacperska, mówi, że cieszy się z dzisiejszych rozmów, bo wcześniejsze zaproszenia były odrzucane przez związkowców.
15: Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Niebezpieczny czad może się pojawić w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży Adam Hałasa.
18: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
15: A ceny takich czujników zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
19: Dorota Werdecka. Ogólnopolski przesiewowy program profilaktyki raka płuca od tego miesiąca umożliwia wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej finansowanej przez NFZ, czyli bezpłatnie dla pacjentów. Trzeba jednak spełniać kryteria, m.in. wieku oraz być w grupie ryzyka. Jak przekonuje Aleksandra Wirk, dyrektorka sekcji raka płuca Fundacja To się leczy, to badanie warto wykonać w ramach profilaktyki, bo widać na nim nie tylko płuca.
20: Badamy de facto osoby od granicy, powiedzmy tarczycy, do wysokości miednicy, więc przy okazji pacjent ma opisywany całość tego wyniku, czyli na przykład jeżeli znajdziemy guzek w tarczycy, początki miażdżycy, albo jakieś zaburzenie kardiologiczne, bądź cokolwiek w jamie brzusznej niepokojącego, to zostanie opisane.
19: Szczegóły dotyczące całego programu, a także placówki, w których można wykonać badanie, znajdziecie na stronie gdzie się leczyć, czyli gsl.nfz.gov.pl.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
14: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, tylko 9 stopni, około 13 stopni w centrum, do 16 od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław. Może przelotnie popadać głównie we wschodniej połowie kraju i na północy, silniej powieje dzisiaj nad morzem. Trwają prace nad filmem biograficznym o grupie Bon Jovi. Jerzy Telesiński, największe przeboje lat 80. i 90. to jak zawsze u mnie. Dzień dobry, fani Bon Jovi.

To był cud, że przetrwaliśmy tak długo. O duecie Hollyoaks mówił John Oates. Po 5 dekadach występów postanowili panowie się rozstać, zaraz po tym, kiedy John próbował sprzedać swoją część praw do spuścizny. Szwedzi z Army of Lovers teraz na naszej antenie. Obsession.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
12: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Dopiero przy młodszej o 14 lat, trzeciej z kolei żonie, stał się stuprocentowym monogamistą, jak sam deklarował Krzysztof Krawczyk. Dodam tylko, że para nawet raz się rozwiodła, co w sumie im właściwie nie zaszkodziło. I to jest sztuka. Tutaj z trochę inną panią Krzysztof Krawczyk na antenie Radia Złote Przeboje w duecie z Edytą Bartosiewicz.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.

Byłam zupełnie inna niż teraz. Byłam raczej poważną nastolatką, mówiła Tanita Tikaram, która rok temu dokładnie wpadła na kilka koncertów do Polski. Czekamy na następne. Tymczasem Pet Shop Boys i Domino Dancing, czyli piosenka, która zakończyła ich fazę hitów numer jeden na listach przebojów, co w sumie im nie zaszkodziło. No, udowodnili to przez kolejne dwie dekady, konsekwentnie utrzymując się w pierwszych dziesiątkach list przebojów.

0: Dla tych zasiedziałych, zamyślonych, ważna informacja, 4 minuty do 15, a ważne informacje o 15 przekaże Wam Dorota Bardecka.
1: Co podrożało najbardziej we wrześniu? Mamy najnowsze dane o inflacji i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
6: taniej masz. 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Reklama.
13: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. W kalendarzach 14 października. Dorota Wardecka i wiadomości.
14: Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniu przez telefon. Szczątki urządzenia znalezione na plaży w Karwi to polski dron. To głównie drożejące paliwa podniosły poziom inflacji we wrześniu. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu nawet pomimo wyciszenia. MSWiA wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów, uzupełniający alerty RCB.
15: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową.
14: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, system zacznie działać we wrześniu przyszłego roku. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Urządzenie było badane przez śledczych. Wiadomo już, że to nie była prowokacja. Morze wyrzuciło na brzeg szczątki polskiego drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Inflacja dotarła do poziomu 4,1%, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i dla naszych portfeli. Więcej o tym Wojciech Kowalik.
16: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
17: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Mieszkańcy województwa śląskiego wciąż oddychają spalinami, a problemem jest przede wszystkim dwutlenek azotu. Władze miast zrobiły za mało, by to zmienić, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
18: Przede wszystkim stawianie na transport i komunikację zbiorową i dawanie możliwości jakichś alternatywnych do przemieszczania się po mieście innej niż samochodami, strefa czystego transportu.
14: Około 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenia przekraczające normy unijne, które u nas zaczną obowiązywać za 3 lata. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Zagrają w finale baraży o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Mecze odbędą się na początku grudnia, pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
19: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam.
2: Na początek kino i książka, którą zna prawie każdy. Lalka bije frekwencyjne rekordy. W 2 tygodnie film zobaczyło już ponad 1 000 000 widzów. Wokulskiego gra Marcin Torociński, Izabelę Łęcką, Kamila Urzędowska, Joko Rzecki, wrócił przed kamerę Marek Kontrat. Lalka w codziennym repertuarze kina w Sanoku, od piątku również w kinie w Lesku, a od soboty w kinie Orzeł w Ustrzykach Dolnych. A dzisiaj warto zajrzeć do biblioteki w Cisnej. O 18:00 Marcin Gienieczko opowie o swojej wyprawie przez Amerykę Południową. Będzie prezentacja, sprzęt ekspedycyjny, zdjęcia i opowieść o tym, jak wygląda realizacja wielkiego podróżniczego planu od kuchni Wstęp Wolny. I jeszcze Ośrodek Kultury w Szczawnem. W sobotę odbędzie się tam międzypokoleniowe spotkanie Kultywowanie Tradycji Ludowych. W programie m.in. prelekcja o tradycyjnej kuchni i domowej apteczce, występy zespołów i wspólne biesiadowanie.
17: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
13: W Suwałkach, Białymstoku 8-9 stopni, najcieplej we Wrocławiu 16-15, w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze. Gdzieniegdzie może popadać, nad morzem silny wiatr. Piosenkę Boya George'a zaproponuje wam dzisiaj Marzena Rogalska. Dlaczego i którą, okaże się niedługo. Zostańcie z nami, nazywam się Jerzy Telesiński i gram wam Abbę.

11 grudnia w Gliwicach zaśpiewa i zagra Bryan Adams, który powiedział kiedyś: wszystkie teksty, które śpiewam, wywodzą się z osobistych doświadczeń. Inaczej nie byłbym w stanie ich stworzyć. Pomyślcie o tym teraz, słuchając w radiu złote przeboje Have You Ever Really Loved a Woman? No to teraz Bryan Adams, a za chwilę Marzena Rogalska w naszym studiu.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami.
3: Ale po co? Jutro będziemy się chwalić, jakie bezużyteczne talenty posiadamy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Reklama.

0: Jurek, Jurek, Jurek, Jurek.
1: Nie Jurek, tylko George. Boy, George, everything I own.
0: Ale Jurek, uwielbiam ten utwór, ale Jurek, dlaczego myśmy w ogóle nie rozmawiali o twoim urlopie?
1: Bo ja już nie pamiętam, że ja byłem na urlopie.
0: No ale to zaledwie kilka dni temu byłeś na tym urlopie. Ja tak wpadłam w poniedziałek jak gdyby nigdy nic, a ty też jak gdyby nigdy
1: nic. Bo to jest troszeczkę tak, że ja ostatnio życie traktuję jak od urlopu do urlopu. Że wiesz, między jednym urlopem a drugim urlopem jest mała przerwa na pracę.
0: A teraz jesteś
1: to jest ta przerwa właśnie.
0: A teraz jest przerwa na pracę.
1: Jesteś tam do wiosny, jakoś trzeba się przewieźć.
0: A od kiedy ty masz takie podejście, Jurku? Dlaczego mnie nim nie zaraziłeś? To ja też chcę.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy to się da zarazić, bo to się nazywa starość, zgrzybiałość, stetryczałość. Nie polecam ci.
0: Czyli jesteśmy dwoje geriatryków? Nie, właśnie, nie dołączajcie do tego klubu. Nie.
1: Chociaż nie, może my dołączmy do takiego klubu jak Cher, która zaśpiewa Strong Enough, czyli takich, którzy są młodsi, wciąż i młodsi, i może zamieńmy starość na mądrość, doświadczenie.
0: Czyli loża mędrców.
1: O.
0: Telesiński i Rogalska zapraszają.
1: Teraz Cher.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz, więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
7: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
9: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

40 lat temu nikomu jeszcze wtedy nieznane aktorki Sarah Jessica Parker, Helen Hunt i Shannon Doherty zagrały w filmie Girls Just Wanna Have Fun. To było rok po premierze piosenki Cyndi Lauper i oczywiście na fali popularności tego złotego przeboju. No to co, dziewczyny i chłopaki?

0: Największe przeboje lat 80. i 90. oczywiście. Bardzo proszę, wracamy do nich po wiadomościach o 16.
1: A w wiadomościach przeniesiemy się na chwilę przed Trybunał Konstytucyjny, gdzie od rana jest napięta atmosfera, można powiedzieć. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do stu.
6: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Castorama.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
10: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
8: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 14 października. Pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
11: Niemiecki sąd aresztował dwie osoby w sprawie podpalenia stacji Starlink. Prokuratura sprawdzi, czy doszło do przepychanek w Trybunale Konstytucyjnym. Znamy kolejną rywalkę Igi Świątek w chińskim Wuhan. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To decyzja niemieckiego sądu. Doszło też do zatrzymań dwóch kolejnych osób w tej sprawie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Bardzo wiele zależy od tego, jak rozmownie będą zatrzymane osoby w tym zakresie. Bardzo dbaliśmy o to ze względu na dobro tego śledztwa, żeby wokół niego była bardzo duża cisza. Nawet nie nagłaśnialiśmy tych informacji o tym, że wystawione są listy gończe.
11: Wśród zatrzymanych wczoraj w Niemczech jest 25-letnia Turczynka. Narodowości drugiej osoby nie znamy. Wciąż trwa pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego dziś przyjechał sędzia Maciej Berek po tym, jak rano złożył ślubowanie w Sejmie. Zdaniem prezydenta nie jest sędzią. Podobnie uważa prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Między nim a sędzią Berkiem miało dojść do przepychanek.
13: Nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
11: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek chce też sprawdzić, czy demonstranci przed Trybunałem nie złamali prawa. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
14: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
11: Producenci broni i amunicji mają aż 7 lat na dostosowanie się do przepisów. Piłkarze azerskiego Samach Baku z pierwszym historycznym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Dziś kolejne 9 spotkań, w tym spotkanie Manchesteru City z PSG. Więcej o tym Błażej Kulesza.
15: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi od grzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
11: I jeszcze wieści z chińskiego Wuhan. Aisling Kruger będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA. To starcie jutro wczesnym popołudniem.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
17: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na początek propozycja dla najmłodszych. W sobotę w kinie Orzeł w Ustrzykach Dolnych będzie można zobaczyć Lunę i Rozgadaną Świnkę. Familijną animacją o magicznym piórze, gadającej śwince morskiej i przygodzie, w której wyobraźnia naprawdę potrafi namieszać. Z kolei w piątek w Ustrzyckim Domu Kultury coś dla dorosłych widzów i z dużą dawką dystansu. Być kobietą, czyli szaleństwa dojrzałej młodości, to farsa o 6 przyjaciółkach, które spotykają się na 60. urodzinach jednej z nich. Będą wspomnienia, codzienne absurdy, klimakterium bez tabu, polskie przeboje i dużo śmiechu. Początek o 18. A jeśli macie ochotę na jeszcze więcej komedii, to 24 października w Sanockim Domu Kultury wystawiony zostanie Kogut w Rosole. Grupa bezrobotnych facetów wpada na pomysł, by zarobić jako stripteaserzy. Spektakle o 16 i 19.30.
16: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
10: Bez deszczu dzisiaj tylko na zachodzie, tutaj też najcieplej. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Poznań i Wrocław to 15 stopni. Najniższe temperatury w tej chwili w Suwałkach i w Białymstoku 8-9 stopni. Kawa nie jest wrogiem nerek, ogłaszają naukowcy, a dlaczego wręcz może im pomóc? O tym powiem o 16.30. Już teraz zapraszam na program Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ponieważ jest Irlandczykiem, nie mógł otrzymać tytułu szlacheckiego, otrzymał tytuł kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego, co w zasadzie jest równoznaczne. Bob Geldof, znany pod pseudonimami Sir albo St. Bob, jest wokalistą grupy Boomtown Rats, która teraz w radiu Złote Przeboje zaśpiewa, a za chwilę ja powiem wam, dlaczego picie kawy może pomóc nerkom.

0: To Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A Serra Damer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
12: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Potrafił wypijać nawet 36 podwójnych espresso dziennie. Robbie Williams swego czasu kofeiną zastępował inne używki, z którymi chciał zerwać. Do tego oczywiście nie namawiam, ale tak w ogóle, dlaczego kawę warto pić?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dla większości zdrowych osób umiarkowane spożycie kawy jest uważane za bezpieczne. Ogólnie zaleca się nieprzekraczanie 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada około 4 filiżankom tego napoju. Regularne picie kawy może wiązać się z niższym ryzykiem przewlekłej choroby nerek. Według metaanalizy osoby pijące co najmniej 2 filiżanki kawy dziennie miały o 14% niższe ryzyko rozwoju przewlekłej choroby nerek, mówi Melanie Betts, ekspertka do spraw chorób nerek i żywienia. Możliwe działanie ochronne wynika głównie z substancji naturalnie występujących w kawie, takich jak polifenole i kwasy chlorogenowe. Mają one właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, a ich działanie może nie być bezpośrednio związane z kofeiną, dlatego kawa bezkofeinowa może również przynosić podobne korzyści.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
23: Złote przeboje w drodze.
1: Pochmurna środa w większości regionów, dziś głównie na północy i we wschodniej połowie kraju może przelotnie padać deszcz, a na termometrach od 9 stopni na Sobalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Do tego silniejsze podmuchy wiatru mogą obniżać odczuwalną temperaturę. Noga z gazu na A1 w stronę Katowic między węzłami Kutno-Wschód i Piątek, to w związku z pracami drogowymi tak będzie do piątku.
22: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
2: Radio Złote Przeboje 103.

Chodzi tylko o dobrze wydane pieniądze. Nie biorę narkotyków, żeby nie trwonić kasy, mówiła Bonnie Tyler, która razem z mężem zgromadziła imponującą liczbę nieruchomości. To były grunty rolne w Portugalii, w Nowej Zelandii, sporo domów i posiadłości w Anglii.

0: Master and Servant i Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, w którym Dorota Wardecka będzie miała dla Was wiadomości już za chwilę.
1: No mamy informację praktycznie sprzed chwili. Prokuratura zajmie się zachowaniem Roberta Bąkiewicza przed Trybunałem Konstytucyjnym. O co dokładnie chodzi? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje. Kraj, którego nocą pragniesz tak jak ja, to niebo, to raj. Dalej, dalej, proszę, lecz proszę, graj.
3: Radio Złote Przeboje.

Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre. Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. W kalendarzach 14 października Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
3: Zachowanie protestujących przed Trybunałem bada prokuratura. Najtańsza benzyna w Wielkopolsce, diesel najtańszy na Podlasiu. U wybrzeży Turcji znaleziono wrak najstarszego statku na świecie. Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do zmuszenia przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnych czynności służbowych przed Trybunałem. Trwa tu protest. Wśród manifestantów są również m.in. osoby związane z ruchem obrony granic i mediami sympatyzującymi z PiS-em. Protestujący próbowali blokować wejście, by nie mógł tu wjechać wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Maciej Berek, który dziś rano złożył ślubowanie w Sejmie. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat przyjął ustawę z poprawkami, zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
3: Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Najtańsza benzyna jest w Wielkopolsce, średnio 6,92 za litr. Najtańszy diesel na Podlasiu, gdzie kosztuje 7,95 zł za litr. Jak podaje epetrol.pl, najtaniej gaz tankujemy na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu za 3,33 za litr. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. Zmiany mają uprościć urzędowe formalności, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL.
3: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Najstarszy wrak statku odkryty do tej pory na świecie odnaleziono u wybrzeży tureckiej wyspy Kakowa w Anatolii. Znalezisko ma między 4400 a 4700 lat, a więc pochodzi z wczesnej epoki brązu, czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie. Wiek wraku archeolodzy przeanalizowali na podstawie kształtu ponad 30 ceramicznych amfor, w których zachowały się pozostałości przewożonych w nich towarów.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: 9 w Lublinie, Białymstoku i Suwałkach, 14 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, w Bydgoszczy 15. To najwyższe temperatury, na zachodzie bez deszczu, a poza tym sporo chmur i wszędzie może popadać. Kontrowersje to budził przede wszystkim jej bardzo odważny i erotyczny sposób śpiewania, który w połowie lat 70. był naprawdę bardzo rzadko jeszcze wtedy w muzyce spotykany. Dana Summer w Radiu Złote Przeboje na rozgrzewkę. Jerzy Telesiński, dajcie się

Już 6 listopada polska kinowa premiera koncertowego występu George'a Michaela z roku 1988. Podstawą produkcji stały się nagrania z dwóch jego występów, które odbyły się 30 i 31 maja w paryskiej hali Palace Omnisport de Paris-Bercy. Koncerty zarejestrowano przy użyciu 14 kamer na taśmie filmowej 35 mm. Przez kolejne dekady materiał nie doczekał się pełnej premiery kinowej. Dopiero po latach zdecydowano się przywrócić go do życia, wykorzystując współczesne technologie rekonstrukcji obrazu i dźwięku, czytamy w

To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.

Mariah Carey 30 października będzie świętować 25. rocznicę wydania swojego albumu Glitter. Cyfrowa edycja Deluxe będzie zawierać 15 dodatkowych utworów. Album powróci też na płyty winylowe i do serwisów streamingowych, a do tego czasu Mariah Carey powróci na naszą antenę jeszcze nie raz, nie dwa.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pan zalecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka Luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Za mnie.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Śniegu na razie spodziewamy się w Tatrach na wysokości powyżej 1600 metrów, ale wkrótce już trzeba będzie myśleć o wymianie opon. Jutro natomiast sporo przejaśnień. Na termometrach od 9 stopni na Podkarpaciu, 13 w centrum, do 15 w zachodniej Polsce. Na Lubelszczyźnie na trasie S12 między węzłami Kurów Wschód na Łęczów zderzenie osobówki z ciężarówką i utrudnienia na jezdni w stronę Lublina.
20: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
21: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Every Breath You Take, The Police w Radiu Złote Przeboje i Tomek Brelo, którym śmiało można powiedzieć kumpel Stinga. Dzień dobry. No. Można. Człowiek skromny nie przyzna się, że zna człowieka osobiście, a przecież poznał.
1: Rozmawialiśmy. Pamiętam, jak zadałem pytanie, bo Sting jest znany z tego, że ma wiele nieruchomości rozsianych po całym świecie. Zapytałem go, który z tych domów traktujesz jako dom rodzinny, taki prawdziwy. Wiesz, co odpowiedział?
0: Nie wiem, co powiedział?
1: Dom jest tam, gdzie moja żona.
0: No pięknie. Wszystkie żony, wszystkich mężów, obecnych, przyszłych, bo przecież i takie życiowe sytuacje bywają. Zapraszamy do tego, żeby z nami koniecznie zostać. Tomek Brel z wami po 18:00.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. To dziwne, kiedy zagląda się na oficjalny jej profil na Instagramie, profil nieżyjącej Tina Turner. Profil obserwuje 1,5 miliona osób, ale co ciekawe, uwaga, obserwowanych jest 13 osób. No i tu już robi się nieswojo. Za chwilę 18:00 będziemy obserwować pogodę, za moment też wiadomości sportowe.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami.
3: Ale po co? Jutro będziemy się chwalić, jakie bezużyteczne talenty posiadamy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
6: Masz tyle sukienek.
5: Ale wszystkie za duże.
6: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
6: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
6: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
6: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
7: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
8: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Reklama.
19: To już 18, środowy wieczór przed nami. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
20: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
21: Sport w 30 sekund.
22: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Dziś kolejne 9 spotkań drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. A pierwsze mecze dnia już o 18:45. Feyenoord zagra z Como, a LASK Linz z Liverpoolem.
20: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
24: Pogoda.
19: W nocy na wschodzie i w centrum nieco więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne

0: Opady deszczu. W Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy i 9 na wybrzeżu. Jutro w dzień pochmurno, zwłaszcza na wschodzie. Tu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na termometrach 9 stopni na wschodzie, 15 na zachodzie.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: 18 już za nami, a my zaczynamy środową całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Będę miał dzisiaj dla Was sporo niespodzianek. Choćby już za kilkanaście minut eksperyment pod tytułem Ileż to twarzy może mieć jedna piosenka. Teraz w oryginale Gloria Gaynor, I Will Survive, a za kilkanaście minut pobawimy się wersjami alternatywnymi. No, będzie się działo. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Niezapomniana Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Demono i Andrzej Krzywy. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy z Andrzejem Krzywym na temat wielu lat jego kariery. I Andrzej Krzywy przyznał, że czuje się artystą spełnionym. Jak to się robi?
1: Mieć co robić i cały czas próbować robić wszystko, żeby być szczęśliwym. No, ja mówię, ja mam farta w życiu. Uważam, że jestem szczęściarzem. Zresztą pewnie jak większość muzyków, artystów, poetów, pisarzy, malarzy. Tak jak powiedział Konfucjusz, tak? Jeżeli pasja stanie się twoją pracą, czyli źródłem zarobku, to ty nigdy nie będziesz w pracy.
0: No, czyli przepis jest, wydawać by się mogło, prosty. Rób to, co kochasz i zadbaj, żeby ci jeszcze za to płacili. Wtedy wszystko będzie okej. Demono teraz w Radiu Złote Przeboje.

Fantastyczna Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje i piosenka Żole Taxi. Żole Taxi, czyli po prostu taksówkarz Żo. Piosenka o taksówkarzu, który doskonale zna Paryż, uwielbia paryskie nocne życie, lubi rum, latynoską muzykę i swój saksofon. I co najciekawsze, historia jest, jak to się ładnie mówi, oparta na faktach. Taksówkarz, o którym jest ta piosenka, to tak naprawdę kobieta, Maria José Leao dos Santos. Taką historię znalazłem. Powiem szczerze, nie wiedziałem. Środowa cała muzyka tu Radio Złote Przeboje, teraz nasz ulubiony kącik wzrokowca. No bo oczywiście sprawdzałem, co ciekawego słychać na Instagramie artystki, która za moment zaśpiewa. No i jest niezmiennie pięknie. Pytanie, jak ona to robi, biorąc pod uwagę wiek. Jennifer Lopez jest, no formalnie rzecz ujmując, panią przed 60. W ostatnie wakacje obchodziła 57. urodziny.

Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje pięknie. Środowa cała muzyka, za chwilę obiecana niezwykła historia pewnej piosenki, która jest dowodem na to, że każdy artysta nagrywa swoją wersję, nie bacząc na innych. Ale o tym więcej za chwilę.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
1: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
12: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Mokro, ślisko i ponuro dziś w wielu regionach. W nocy też może przelotnie padać deszcz, choć jutro spodziewamy się wielu przejaśnień, między innymi na zachodzie, ale temperatura maksymalnie do 15 stopni właśnie w zachodniej Polsce. Nadal jeszcze noga z gazu na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Tutaj wciąż mogą być jeszcze utrudnienia w stronę Lublina na 34 kilometrze.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

Kim White w Radiu Złote Przeboje. Dzisiejsza cała muzyka zaczęła się od piosenki, którą znamy doskonale i uwielbiamy, czyli piosenki I Will Survive, Glory Gaynor. Tak to brzmi w oryginale, ale tak zwanych wersji alternatywnych, które znalazłem, jest całe mnóstwo. Najbliżej oryginału jest chyba Diana Ross. Ale w naszej przepastnej płytotece natrafiłem też na inną piękną wersję. Posłuchajcie, Shirley Bassey. Znalazłem też turecką wersję w wykonaniu niejakiej Aidy Pekan. No i wszystkie te piosenki są śpiewane przez kobiety, które stają się silniejsze po rozstaniu. Ale jest też męski punkt widzenia na rozstanie, czyli zespół The Cake. No i jest to moja ukochana wersja.

0: Blaze of Glory w Radiu Złote Przeboje i zespół Bon Jovi. To jest zespół, przed którym kiedyś przed laty jako support grał Artur Gadowski z zespołem Ira, ale nie wspomina tego spotkania zbyt dobrze. Mówiąc oględnie, John Bon Jovi był raczej nieprzystępny. No, czego nie można powiedzieć o innym artyście, przed którym występował też Artur Gadowski z zespołem Ira, a mianowicie o Stevenie Tylerze z zespołu Aerosmith. No, bo panowie postanowili sobie nawet urządzić przed koncertem imprezę.
1: Siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach. No i ja zadałem wtedy pytanie, mówię, tak, mówię, wiesz co, dla mnie to jest niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś, jak kumpel, wiesz. Ja Steven powiedział, że mówię, wiesz, i słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie.
0: Kto wie, kto wie. Stevie Wonder teraz w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Sandra, a po 19 o tym, jak czasami niezwykłe przeboje powstają kompletnie od...

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrenę.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Reklama.
18: Pogoda ostatnio odrobinę kaprysi. Jak będzie wyglądała noc, która przed nami, to sprawdzimy za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
19: Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołuszkową. Wygrała 1-6, 6-1, 6-1. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października. Potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były 6 zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc, tak jak wcześniej planował, ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu.
21: Pogoda.
18: Jutro w dzień pochmurno, zwłaszcza na wschodzie. Tu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. 9 stopni będą wskazywać termometry na wschodzie, 15 na zachodzie. W nocy na wschodzie i w centrum nieco więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy i 9 na wybrzeżu. Jeżeli dobrze pamiętam, bo od dłuższej chwili nie zaglądałem, 41 milionów osób na całym świecie obserwuje profil instagramowy artystki, która za moment się pojawi. 41 milionów. No, tymczasem jest to jedno z najdziwniejszych miejsc w sieci. Britney Spears, bo to o niej mowa.

0: Wojtka Suflera i Twoje Radio. Jeden z większych hitów połowy lat 90. No tymczasem Krzysztof Cugowski, który wtedy w budce śpiewał, opowiadał mi jakiś czas temu historię powstania tej piosenki. Najciekawsze jest to, że panowie wzięli się za jej stworzenie z jednego dość zaskakującego powodu. Otóż płyta, którą wtedy nagrywali, była za krótka i trzeba było coś dorobić.
1: No i myśmy z Romkiem poszli do studia i tak naprawdę to nie do wiary, ale to powstało, ja wiem, w 15 minut ta cała rzecz, bo to była w ogóle, także to niektóre rzeczy absolutnie to jest szereg przypadków różnych, że tak samo jak z piosenkami, które muszą być o czasie, w tym miejscu, co trzeba, w takim czasie, jak trzeba i tyle. A może być. Także Twoje Radio, tak to było, rzeczywiście.
0: No i tak powstają rzeczy genialne. Dobrze, tyle Budka Suflera, teraz pojawi się artysta o najbardziej niezwykłym głosie, chyba w całym showbiznesie, Barry White.

Jermaine Jackson i Pia Zadora w Radiu Złote Przeboje, czyli dowody na to, że nasi naprawdę są wszędzie. No bo nazwisko Zadora wzięło się z przerobienia jakże swojsko i znajomo brzmiącego nazwiska Zadorowski. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o niezwykłe nazwiska. Teraz pojawi się z kolei niezwykłe imię Eros, Eros Ramazzotti. No wielokrotnie zastanawialiśmy się w naszym męskim redakcyjnym gronie, jak może mieć w życiu facet, który ma tak na imię. Pewnie fajnie, choć z imieninami może być lekki problem, ale co ciekawe, przy okazji koncertu Erosa Ramazzottiego sprawdzałem, iluż to panów o tym niezwykłym imieniu mieszka w Polsce, no i w oficjalnych bazach znalazłem 12 szczęśliwców. No to pozdrawiam gorąco w takim razie Eros Ramazzotti, Più bella cosa, teraz w radiu Złote Przeboje.

Izabela Trojanowska, pięknie. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy i zadałem pytanie, kim bardziej się czuje, aktorką czy też piosenkarką. No i Izabela Trojanowska przyznała, że jedno nie wyklucza drugiego, wręcz przeciwnie. Dzięki temu, że śpiewa, czuła się lepiej na ekranie, a dzięki temu, że pojawiała się na ekranie, nie miała problemów z tremą podczas śpiewania. No tak swoją drogą, to na pewno jeszcze dzisiaj będę miał dla Was przynajmniej dwa dowody na to, że świat muzyki i filmu zawsze żyły ze sobą w zgodzie.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na media.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Numer uno i Tora Tora Tora w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę elektryczne gitary i dzieci wybiegły, czyli piosenka, która przed laty sprawiała nam wielką radość, aż wreszcie zostaliśmy rodzicami, no i kto ma dzieci, ten się z tego nie śmieje. Dzieci wybiegły ze szkoły teraz w Radiu Złote Przeboje, no a za kilka minut będę miał dla was dowody na to, że świat muzyki i świat filmu zawsze żyły ze sobą w zgodzie.

0: Rok 1987, pięknie, Tipo i China in Your Hand. No skoro już jesteśmy w latach 80., to za moment pojawi się Limahl, który po premierze filmu Niekończąca się opowieść, z którego pochodzi ten utwór, no stał się niebywale popularny. Nic tak nie zwiększa popularności jak film. Mówiłem, świat filmu i muzyki od zawsze żyły ze sobą w zgodzie. Limahl, który ma na swoim koncie mnóstwo koncertów na całym świecie, kiedyś pamiętam rozmawialiśmy na temat tego, czy są różnice, jeżeli chodzi o publiczność. Na przykład, czy publiczność w Japonii różni się od tej na Wyspach Brytyjskich? No posłuchajcie, co Limahl odpowiedział.
1: Wiesz co? Jestem szczęściarzem, że dwa moje największe przeboje mają bardzo łatwy po odbiorze tekst, zwłaszcza dla międzynarodowej publiczności. Dotyczy to zarówno Neverending Story, jak i Too Shy. Oba są międzynarodowymi przebojami i publiczność zawsze je śpiewa. A jeżeli chodzi o reakcję publiczności, nie ma wielkich różnic. Muzyka jest swego rodzaju międzynarodowym językiem. Łączy ludzi. Jest coś mistycznego, kiedy tłum ludzi razem cieszy się w tym samym momencie.
0: Limahl. No to posłuchajmy w takim razie jeden z jego dwóch największych światowych hitów. Limahl i Neverending Story teraz w Radiu Złote Przeboje.

Nie ma zysku i zespół Kombi w radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości, dzisiaj jedyna, niepowtarzalna. Justyna Steczkowska w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: Ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
13: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Reklama.
15: Mawiają, że im wcześniej się zaczyna, tym większa szansa na sukces. I to generalnie jest prawda. Ale czasami muzyczne początki gwiazd, które pojawiają się w Radiu Złote Przeboje, są naprawdę bardzo zaskakujące. Ile lat miała Justyna Styczkowska, kiedy po raz pierwszy wszyscy dowiedzieli się, że ma niezwykły talent do śpiewania? O tym, oczywiście między innymi, już za chwilę. Justyna Styczkowska, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek, Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Steczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
3: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O sole mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No, ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No, w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. I ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... Nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
1: Justyna Steczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Trubadurzy otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była telewizja polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

Nikt to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja Intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix Festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Staczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3-kreśne albo D3-kreśne, a może nawet E3-kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Gimnasteczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też m.in. Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tylko był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad. Fantastyczna, utalentowana, pracowita Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Po wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
3: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty. To jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
1: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
3: Polska też jest, przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, a my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak ten, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie sęknym, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
1: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
3: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
1: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
3: Bardzo fajnie to wspominam, bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali, takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy, oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę, bardzo dobrą zresztą, niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
1: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
3: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawdzonym sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
1: Justyna Steczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Steczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
3: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
1: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
3: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to kogoś dzwonię lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa i jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
12: Masz tyle sukienek.
11: No, ale wszystkie za duże.
12: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
11: Nie, biorę Hepa Slimin.
12: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
11: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
12: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
11: To co, zakupy?
12: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
13: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
14: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
15: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy. Justyna Staczkowska.
2: Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Staczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
3: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i stałam na studia.
1: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Staczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Staczkowska czyta artykuły na swój temat?
3: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. Bo to jest bardzo ciężki, taki wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
1: Justyna Staczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
3: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Staczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
3: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i Co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Styczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Styczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Styczkowskiej?
3: Zresztą wspaniale zaśpiewali. Kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard. Na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj, on mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You're Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu... No, jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie. Jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Kiedy Justyna Styczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Styczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
3: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jakby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na taką zabawę.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Styczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
3: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Styczkowskiej, na przykład duet z Barbara Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co, a nie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
3: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne i ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Styczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotham Project.
3: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotham Project i grali w Stodole. Po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością. Wielką, naprawdę. Uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. I teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Styczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
3: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboya, jaki ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem, że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym się nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, też zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, żeby, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. To była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. Dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie... No, po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Z apetytem na więcej.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka będzie światowo. Nie tak dawno Maggie Reilly, z którą za chwilę porozmawiamy, koncertowała w Polsce. Z tej okazji udało nam się spotkać, no i porozmawialiśmy o tym, jak zmieniło się jej podejście do śpiewania na żywo i czy ma swoich ulubionych, ukochanych artystów, których słucha pasjami. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Maggie Reilly. Zostańcie z nami.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki, Maggie Reilly. Witaj serdecznie.
1: Thank you very much. Nice to be with you.
0: Jesteś na muzycznej scenie od bardzo wielu lat, od kilku dekad, ale chciałem cię zapytać o tak zwane muzyczne początki. Czy na twojej drodze był jakiś przełomowy moment, moment, w którym pomyślałaś, muzyka będzie moim życiowym zajęciem?
2: Chyba nie. Mój ojciec był piosenkarzem. Jako dziecko często mu towarzyszyłam. Chodziłam, żeby go posłuchać, poobserwować, a czasem też coś z nim stworzyć. Od zawsze wiedziałam, że to jest coś, co potrafię i co chciałabym robić w życiu. Miałam ogromne szczęście, że rzeczywiście mogłam w ten sposób żyć. Udało mi się to zrealizować.
0: Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak potoczyłoby się twoje życie, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, gdybyś nie spotkała Mike'a Oldfielda?
2: Właściwie to nie. Kiedy poznałam Mike'a, grałam już od dawna w różnych zespołach i oboje mieliśmy na koncie pewne sukcesy, więc nie powiedziałabym tak. Każda współpraca, również ta z Mike'iem, była dla mnie fantastycznym doświadczeniem, zarówno pod względem muzycznym, jak i osobistym. Miałam okazję pracować z artystami takimi jak Sisters of Mercy, The Stranglers, Mike Batt czy Pink Floyd. Było naprawdę wielu niezwykłych ludzi, z którymi mogłam dzielić scenę. Jack Bruce był moim wieloletnim idolem. Czuję, że przez te wszystkie lata miałam ogromne szczęście, że mogłam współpracować z tak wspaniałymi artystami.
0: Skoro już wspominamy Mike'a Oldfielda, muszę zadać ci jedno pytanie o jedną rzecz, która nie daje mi spokoju. Powiedz mi, co oznacza liczba 105, liczba, która pojawia się w tekście utworu Moonlight Shadow?
2: Myślę, że to ma związek z lotnictwem, jak u pilotów. Chodzi o pewien stopień, o coś, z czym pracują. Chodzi mi o to określenie, którego piloci używają w odniesieniu do powietrza czy przestrzeni, kiedy są w górze. Tak właśnie zawsze to sobie wyobrażałam.
0: Okej. Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Jak widzisz ze sceny trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
2: To różne rzeczy, w zależności od miejsca, w którym się znajduję. Dla mnie i mojego zespołu zawsze najważniejsze jest, by każdy koncert był wyjątkowym przeżyciem dla ludzi, którzy są razem z nami w sali. Wychodzimy na scenę z nadzieją, że publiczność polubi to, co robimy. Oczywiście nowe utwory są dla nich czymś świeżym, dlatego cieszy nas każda pozytywna reakcja. A w przypadku piosenek, które już znają, wspaniale jest, kiedy śpiewają razem z nami. Każdego wieczoru mamy po prostu nadzieję, że spędzimy niezapomniany czas z ludźmi, którzy przyszli na nasz koncert.
0: Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Rickiem Astleyem, który przyznał, że jest wciąż zadziwiony, że widzi nastolatków przed sceną. Powiedz mi, czy po tylu latach odczuwasz coś na kształt tremy, czy to raczej jest już podekscytowanie?
2: Czasami człowiek odczuwa obawy. Dopiero w ostatnich latach zrozumiałam, że ludzie przychodzą na koncerty właśnie dlatego, że chcą usłyszeć te utwory. Kiedyś bardzo się denerwowałam. Co jeśli im się nie spodoba? Jeśli nie będą się dobrze bawić? A teraz wiem, że publiczność przychodzi, bo naprawdę chce posłuchać tych piosenek i przychodzi z otwartym nastawieniem, by cieszyć się muzyką. Zawsze miałam w głowie myśl, może się rozczarują, może w ogóle im się to nie spodoba. Dziś wiem, że oni są życzliwi i naprawdę chcą tego słuchać. To daje ogromną ulgę i sprawia, że przed wyjściem na scenę nie towarzyszy mi już lęk, lecz myśl. Tak, to są przyjaciele i razem spędzimy wspaniały czas. To o wiele przyjemniejsze niż ciągłe powtarzanie sobie, oby im się spodobało, oby im się spodobało.
0: Od czasu twojego debiutu show biznes zmienił się nie do poznania. No nikomu nie śniło się przed laty, że będą istnieć takie serwisy jak na przykład Spotify albo YouTube. Czy teraz jest łatwiej wystartować, czy raczej trudniej, twoim zdaniem?
2: Myślę, że jest to pomocne w wielu aspektach. Młodym talentom łatwiej jest teraz się przebić. Weźmy na przykład Nathana Evansa. Jest Szkotem, który nagle zrobił wielką karierę. Dużo jego początkowych materiałów zaczęło się od YouTube, gdzie po prostu publikował krótkie nagrania. Obecnie jest też irlandzki zespół. Nazywa się chyba Chasing Charges. Tworzy muzykę w języku irlandzkim, bardzo rytmiczną. Po raz pierwszy natknęłam się na nich online i od tego czasu cały czas rosną w siłę, a teraz zaczynają występować na koncertach. Myślę więc, że internet w tym względzie działa bardzo pozytywnie. Zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19 wiele osób po prostu siedziało w swoich pokojach i publikowało krótkie nagrania gitarowe czy małe piosenki. I to wszystko przebijało się do ludzi. W czasach, gdy zaczynałam, czegoś takiego nie było. Trzeba było jeździć w trasę dzień w dzień w vanie, grać koncert, a potem z powrotem. To było naprawdę wyczerpujące. W tym sensie sytuacja się zmieniła, ale nie przepadam za całym tym trendem polegającym na tym, że ludzie wrzucają do sieci całe swoje życie. Dla mnie to trochę dziwne. Kto tak naprawdę chce wiedzieć, co robisz w środę? Ja na przykład w środę zazwyczaj wychodzę z psem na spacer. I tyle. To trochę dziwne moim zdaniem. Oczywiście są osoby, które interesują się takimi szczegółami, ale ja do nich nie należę.
1: I find that a little bit strange, but there are people who are interested in that, I suppose, but just not me.
0: Maggie O'Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o fenomenie gwiazd lat 80. i 90., o fenomenie ich karier.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zaczynałaś w latach 70. Podejrzewam, że wielu artystów, którzy obecnie debiutują, nie będzie już na scenie za 40 lat. Nikt o nich nie będzie pamiętał. Powiedz mi, twoim zdaniem, na czym polega fenomen długowieczności gwiazd lat 80. i 90.?
1: Chciałabym wiedzieć. Naprawdę chciałabym wiedzieć. Po prostu uważam, że to jest fantastyczne. Dużo muzyki, przy której dorastałam, nigdy wcześniej nie było grane. Kiedy pierwszy raz usłyszałam Beatlesów, pomyślałam, że umieram ze zdumienia. To był niesamowity dźwięk, te uderzenia gitar. Coś, czego wcześniej nigdy nie słyszałam. Na przykład na początku Hard Day's Night. Boom! I człowiek myśli, co to do diabła jest? Myślę, że dzisiejsze dzieci tego nie doświadczają. Nie ma już tego uczucia, nigdy wcześniej nie słyszane. Bo przez lata zrobiono już tak wiele w różnych gatunkach muzyki. Teraz jednak ciekawi mnie coś innego. Gdy ktoś współczesny usłyszy coś ze zbiorów płyt swoich rodziców, weźmie z tego jeden mały element i zrobi na jego podstawie coś nowego. I nagle powstaje zupełnie inna rzecz. Na przykład zespół Electric Cowboy zrobił swoją wersję mojej piosenki Every Time We Touch. Zrobili z nimi coś zupełnie innego. Nie mogłam uwierzyć, gdy zobaczyłam teledysk. Był piękny, delikatny, a potem nagle w refrenie wchodzi ten ostry, szorstki dźwięk. Niesamowite. Wspaniale jest obserwować, co ludzie potrafią zrobić. Z drugiej strony jest tyle rzeczy, które już zostały zrobione. Weźmy choćby Ricka Astleya. Kiedy miał swoją pierwszą amerykańską trasę, pojechałam tam, bo mój chłopak i wielu moich przyjaciół pracowało wtedy z Rickiem. Spędziłam kilka tygodni w Ameryce. I on zawsze był wspaniały, a ja zawsze naprawdę bardzo ceniłam to, co robił. W ostatnich latach robi coś nowego. Bierze piosenki innych artystów, ma zespół z chórkiem i po prostu wchodzi na scenę. Świetnie się bawią, jakby robili imprezę. To jest niesamowite. Naprawdę to szanuję i uważam za fantastyczne. To daje mu jeszcze jedną możliwość. Kolejny instrument w arsenale, jeśli można tak powiedzieć. Naprawdę na to zasługuje. To świetny facet i genialny wokalista.
0: Dzisiaj Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Masz za sobą pewnie kilka tysięcy koncertów. Powiedz mi, jakie koncerty wolisz? Małe, kameralne, czy też te nieco większe? Pytam, bo to zapewne zupełnie inny rodzaj emocji, prawda?
1: Każdy koncert jest inny. Przez długi czas najbardziej lubiłam te małe, kameralne występy, bo można było naprawdę połączyć się z publicznością. Widzisz wtedy każdego człowieka i możesz dać z siebie wszystko. To było trochę jak mała domówka. Później zaczęłam grać w większych salach. Na początku nie byłam tym zachwycona, bo nie mogłam zobaczyć nic poza pierwszymi trzema rzędami. Z czasem jednak się przyzwyczaiłam i zaczęłam czerpać z tego inną przyjemność. Najlepsze są jednak koncerty plenerowe na festiwalach. To po prostu fantastyczne, zwłaszcza kiedy jest dobra pogoda. Wszyscy są na świeżym powietrzu, dobrze się bawią, a ty możesz obserwować cały teren. Ludzi idących po hot dogi, spieszących się z dziećmi. To zupełnie inne doświadczenie. Poza tym na festiwalach spotyka się wielu nowych ludzi. Kiedyś robiłam występ z Suzy Quatro i Manfredem Mannem. Nigdy wcześniej ich nie spotkałam i to było niesamowite. Manfred Mann był po prostu genialny. Mój klawiszowiec Brian dorastał, będąc jego wielkim fanem. Podszedł więc porozmawiać i Manfred zapytał, a potrafisz zagrać? Brian zagrał coś, a Manfred powiedział, to naprawdę dobre. Brian odpowiedział, tak, ale gdybym grał sam, zrobiłbym to tak. I zagrał inną wersję. Manfred odpowiedział, nienawidzę cię, nienawidzę cię. I pomyślałam sobie, jak super, że ten facet wciąż jest naprawdę zainteresowany tym, jak inni grają. Byli naprawdę świetni i oboje mówili, że to prawdziwa przyjemność wciąż móc robić to, co robią.
0: Często czytałem o niezwykłych koncertowych wymaganiach gwiazd. No wystarczy wspomnieć wodę z Fiji dla Madonny albo białą garderobę dla Jennifer Lopez. Rod Stewart zażyczył sobie 3 czarne Mercedesy, nie starsze niż 3 lata, kiedy koncertował w Polsce. Powiedz mi, czy ty, Maggie Reilly, masz jakieś niezwykłe koncertowe wymagania?
2: No. Years ago, when I toured with my band Cato Bell.
1: Nie. Lata temu, kiedy jeździłam w trasę moim vanem, mieliśmy psa o imieniu Deal. Woziliśmy dla niej jedzenie, aby za każdym razem miała tę samą karmę, bo czasem trudno było ją zdobyć, kiedy jechaliśmy na koncert. Jesteśmy właściwie bardzo skromni w tym, czego potrzebujemy. Wystarczy, żeby była woda niegazowana i soki. W zespole mam kilka osób na diecie wegańskiej i wegetariańskiej, więc jeśli możemy dostać coś odpowiedniego dla nich, to super. Co do napojów, ostatnio po prostu powiedziałam ludziom, żeby przestali tak bardzo zastawiać garderobę, bo w sumie z tego nie korzystamy. Niektórzy faceci lubią piwo, kilku od czasu do czasu lampkę wina, ale poza tym wiesz, w ogóle się nie przejmujemy. Nie zależy nam na tym. Chcemy po prostu dać dobry koncert i dobrze się bawić.
0: No, wszystko jasne. Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Maggie Reilly, czyli prawdziwa legenda lat 80. Widzimy się w takim razie na koncertach. No a póki co pięknie dziękuję ci za twój czas.
1: Dziękuję bardzo. Naprawdę wszyscy nie możemy się doczekać przyjazdu do Polski. Niektórzy z chłopaków z zespołu jeszcze tu nie byli, więc są naprawdę podekscytowani. Nie możemy się doczekać, żeby was wszystkich zobaczyć. Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek. Jaki?

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, musi mieć początek. Tym razem wędrujemy do roku 1981, do miasta Chełm. To właśnie tam urodziła się Ania Dąbrowska.

0: Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Dąbrowska uczęszczała do szkoły muzycznej w klasie kontrabasu. Zresztą przez pewien czas grała na gitarze basowej. I być może, gdyby nie pewna bardzo znana wokalistka, czyli Mariah Carey, to kariera Ani Dąbrowskiej potoczyłaby się zupełnie inaczej. Twórczość Mariah Carey Ania Dąbrowska poznała dogłębnie. Zresztą nie tylko ona, ale również jej sąsiedzi.
1: No więc, kiedy po raz pierwszy usłyszałam, wyobraźcie sobie, Mariah Carey, kupiłam wszystkie jej płyty i jak byłam młodą dziewczyną mającą typu lat, no nie wiem, no 13-15, to po prostu wyłam w domu, wszystkie jej wysokie dźwięki potrafiłam zaśpiewać i sąsiedzi dzwonili i mnie uspokajali, a ja im tłumaczyłam, że nie mogę przestać śpiewać, bo jutro mam ważne przesłuchanie, jutro mam ważny casting. Tak się tłumaczyłam, więc wokalistką, która niestety zdeterminowała życie moich sąsiadów, była Mariah Carey i jej płyty myślę, że mogą znać na pamięć w moim wykonaniu.
0: Ale oczywiście muzycznych fascynacji było zdecydowanie więcej, bo chyba każdy z nas za młodu słuchał Elvisa Presleya.
1: Elvis Presley to jest taka postać wybitna, wybitny wokalista i showman. Lubię jego twórczość taką już, że tak powiem, późniejszą, z tego okresu, kiedy już nie był taki ładny, trochę był już taki grubszy, ale wtedy uważam, że miał najlepsze piosenki. Nawet wykonywałam na koncercie jedną z nich i to była piosenka Suspicious Minds. Wydaje mi się, że jego głos, jeden z bardziej wybitnych głosów, jakie słyszałam w życiu, mający taki dar naturalnej interpretacji. Wiesz, to nie był zwykły wokalista, to on w ogóle był wokalista, który śpiewał całym sobą. Do tego pisali mu naprawdę wybitne piosenki i tyle, no.

0: Ania Dąbrowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Tak swoją drogą ciekawe, czy jeszcze pamiętamy, że Ania Dąbrowska pojawiła się w 2002 roku w programie Idol. Jak po latach wspomina udział w tym programie?
1: Fajnie było się zetknąć z telewizją, z wielkim widowiskiem, które można było obserwować od drugiej strony, od tego, jak to się robi, jak to się tworzy. Gdzieś tam to było na pewno dla mnie duże przeżycie, bo przecież nic o tym nie wiedziałam. Byłam młodą dziewczyną i to do tego jeszcze małą miasteczkową. Z malutkiego miasta w ogóle przyjechałam do Warszawy. To tak brzmiało i tak naprawdę było to takie uczucie jak z filmu Dziewczyny do wzięcia, które pociągiem przyjechały do Warszawy szukać partii.
0: Dodajmy, że mówimy o wydarzeniach sprzed ponad 20 lat, bo to właśnie wtedy Ania Dąbrowska pojawiła się w programie Idol. Od tego czasu chwila minęła. Czy Ania Dąbrowska myśli o upływie czasu?
1: No wiesz co, niestety, wiesz, pierwsze zmarszczki, wiesz, z wyczekiwaniem trochę się patrzy w lustro, wiesz, co się zacznie zmieniać. Poza tym, wiesz, magiczne 20 parę lat, nie, to jest jednak taki stan beztroski jakiejś i nie myśli się wtedy o wielu problemach, które cię nie dotyczą. Właściwie nie przynależysz do takiej grupy tych ludzi, którzy są po tamtej stronie, wiesz. Jak miałam 20, nie wiem, 1 lat, to 30 lat wydawało mi się, że, wiesz, takim totalnie odległym biegunem dla mnie i wiesz, to jest tak, że trochę miałam takie poczucie, że mnie to nigdy nie spotka. A jednak to, wiesz, spotyka wszystkich, nie? I wtedy zaczynasz trochę więcej na ten temat myśleć i siłą rzeczy musisz się albo z tym pogodzić, albo się nie pogodzić. Wiesz, są różne, są tylko dwa wyjścia właściwie, nie?
0: Właściwie jest też trzecie wyjście, można się cofnąć w czasie. I w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce taką właśnie podróż teraz odbędziemy. Z Anią Dąbrowską cofniemy się do czasów podstawówki, bo to właśnie wtedy zaczęła się przygoda z muzyką.
1: Takie pierwsze doświadczenie to było w podstawówce, wiesz, znaczy w ogóle ja to pamiętam przez całe życie, takie doświadczenie, że nawet jak byłam bardzo małą dziewczynką, nie wiem, miałam parę lat, to sąsiedzi brali mnie na ręce i prosili: Ania, zaśpiewaj teraz piosenkę, prawda? Tak często się dzieciom generalnie mówi różne rzeczy, jak są utalentowane. I pamiętam, że się strasznie wstydziłam. W ogóle to mi przychodziło jednak z trudem, ale oczywiście śpiewałam, bo nie widziałam innego wyjścia wtedy. Nie wiedziałam, że mogę się przeciwstawić. I pamiętam, że to raczej tak przez całe życie w ogóle ściągnie się za mną, tak.
0: Ale kolejne wspomnienia związane z muzyką będą już zdecydowanie przyjemniejsze. To też będzie szkoła, tyle że średnia.
1: Występowałam na akademiach, akurat to wspominam bardzo dobrze, bo to się wiązało z urwaniem się z lekcji w szkole już średniej. Pamiętam, że to było bardzo fajne, wiesz. Zawsze do akademii było dużo prób. Trzeba było w tych próbach uczestniczyć, i przygotowywać te akademie, więc ja byłam taką osobą, która tam brała udział w tym wszystkim. W związku z tym miałam zawsze usprawiedliwienie z lekcji i było bardzo fajnie.
0: I tak się łączy przyjemne z pożytecznym. Ania Dąbrowska dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść oczywiście jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce w głównej roli artystka, którą znamy i lubimy chyba wszyscy. Jedyna i niepowtarzalna. Ania Dąbrowska.

0: Cofnęliśmy się już dzisiaj z Anią Dąbrowską do czasów podstawówki, kiedy to tak na dobrą sprawę zaczęła się przygoda z muzyką. Wspominaliśmy o tym, jak muzyka wyglądała, kiedy chodziła do szkoły średniej. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Dąbrowska studiowała psychologię. Czy psychologia pomaga w życiu i w poruszaniu się po meandrach show biznesu?
1: Na pewno pomagają. No kurczę, psychologia jest takim źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o twoje stany psychiczne, o stany psychiczne innych ludzi, bo tak różnorodne, że musisz to potem wykorzystać, wiesz, w życiu, no. Jest masa rzeczy, których ludzie nie zdają sobie sprawy. Nie zdają sobie sprawy z tego, że inni nimi manipulują, że nie są asertywni, że tego nie potrafią zrobić, bo że są nieśmiali i tak dalej, i tak dalej, w których psychologia bardzo pomaga i myślę, że bardzo mi pomogła w zrozumieniu siebie, innych, świata.
0: A skoro psychologia pomaga w zrozumieniu samego siebie, to z odpowiedzią na następne pytanie nie powinno być żadnego problemu. Kiedyś zadaliśmy Ani Dąbrowskiej pytanie, co w sobie lubi najbardziej?
1: No to rzeczywiście jest trudne pytanie. Wiesz co, lubię siebie za to, że jestem dobrym człowiekiem, że jestem tolerancyjna, za to, że jestem cierpliwa wobec dzieci, za to, że się nie kłócę, że nie wybucham i że można się ze mną dogadać na wszystkie tematy.
0: Teraz pora na drugi biegun, czyli czego Ania Dąbrowska w sobie nie lubi.
1: Oj, mnóstwa rzeczy w sobie nie lubię. To jest akurat łatwiejsze. Jestem leniwa, nie mam silnej woli, mam słomiany zapał. W związku z tym nie realizuję wielu rzeczy, które powinnam. Odłogiem leży w ogóle zaczętych co najmniej 10 spraw zawsze. Nie nadążam z niczym, mam niezapłacone rachunki, nieposprzątane w domu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo sympatycznie jest. Jestem dosyć zamknięta w sobie, ciężko do mnie dotrzeć, ciężko ze mną żyć ze względu na to, że jestem, wiesz, często nieobecna w ogóle gdzieś tam w swoim świecie, wiesz, i odpowiadam w stylu okej, dobra, tak.
0: Zajrzeć na długą listę nagród i wyróżnień Ani Dąbrowskiej, to znajdziemy na niej kilka Fryderyków, nie mówiąc już o ponad 30 nominacjach do tej statuetki. Jak się okazuje, Ania Dąbrowska do nagród ma podejście dość niezwykłe.
1: No, nagrody są zawsze przyjemną rzeczą takim właśnie uznaniem dla czyjejś pracy. I ja osobiście się nie kieruję ilością nagród, bo i rozpamiętywaniem przyszłości w takim sensie, że show biznes to jest generalnie show biznes, jak to brzmi w ogóle okropnie. Generalnie jakby muzyka i ten cały świat jest obarczony ciągłą zmianą i raz przyznane nagrody niczego nie gwarantują, niczego nie dają na przyszłość, więc cały czas trzeba być, trzeba pracować, trzeba jakby, no nie wiem, poszukiwać w sobie nowych pokładów kreatywności, bo jakby te wszystkie nagrody można sobie postawić na półkę i są i tyle, i nic więcej nie przyniosą.
0: Ania Dąbrowska przed laty, jak być może pamiętamy, wystartowała w programie typu Talent Show. To był Idol z 2002 roku. Po latach stanęła po drugiej stronie barykady, czyli została jurorem w programie Voice of Poland.
1: Chciałam w nim wystąpić z jednego zasadniczego powodu, mianowicie ponieważ miałam na to ochotę i korciło mnie, bo sama jestem widzem takich programów. Jak dostałam propozycję, to wiesz, to się zapoznałam z tym całym programem za granicą, zobaczyłam, czym to pachnie i w sumie to spodobało mi się. I muszę ci powiedzieć, że wiesz, to co mi dał, no taką bardzo dużą dawkę emocji, no jednak jest to takie przeżycie silne, wiesz, nie, po pierwsze na początku nie widzisz tych ludzi, więc Czujesz się troszeczkę jakbyś losował w ciemno coś, wiesz, jakiś los na loterii, wiesz, trochę jak kasyno, wiesz, trochę tak się poczułam, był taki moment. Generalnie spotykasz też, wiesz, ludzi, którym bardzo zależy, którzy chcą pracować, chcą śpiewać, świat do nich należy, takie mają poczucie i to jest fajne, bo przypominają ci trochę ciebie, wiesz, nie wiem, sprzed iluś tam lat. Ja chciałam w ogóle im pomagać jak najbardziej, w ogóle robić dla nich wiele rzeczy. A do tego, wiesz, przychodzi taki moment, że pracujesz z tymi samymi ludźmi przez pewien czas w tych samych studiach i zaczynasz się zżywać z tą całą ekipą, mieć takie poczucie, że wiesz, nie przychodzisz do pracy, tylko przychodzisz trochę jak do drugiego domu, prawda? Jest to taka rodzinność, rodzinna atmosfera i za tym chyba będę też tęsknić.
2: Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas.
0: Taki program to z pewnością dobra zabawa, ale też i odpowiedzialność.
1: Starałam się jednak tę odpowiedzialność, wiesz, wyrzucać ze swojej głowy, bo wtedy już bym się zblokowała zupełnie. Wiesz co, ja wiem, że ludzie mnie tak postrzegają lub też postrzegali jako kogoś, kto się, nie wiem, nie miesza w takie rzeczy, tylko się trzyma własnych spraw i je konsekwentnie realizuje. Aczkolwiek, wiesz co, a ja nie lubię takich szufladek, że tego mi nie wolno, wiesz, tego mi nie wolno. Ja bardzo często to słyszę z różnych stron, nawet od moich własnych współpracowników, czy tam ludźmi, od ludzi, z którymi pracuję na co dzień, wiesz, kiedy mam ochotę zrobić taką piosenkę, to ktoś mi mówi, wiesz co, ale to tobie nie wypada, albo w ogóle to nie jesteś ty, albo coś tam. I wiesz, i w ten sposób to można się rzeczywiście zamknąć w ogóle na wszystko i mieć jakąś tam swoją bajkę. Ja lubię z tej swojej bajki jednak czasami wychodzić, wiesz. Przecież nie jest tajemnicą, że wzięłam też udział w ogóle w takim programie na samym początku. I teraz już się do tego nie mieszam, wiesz. Wydało mi się to trochę taka hipokryzja, wiesz, wylewałaby się ze mnie. Nie jestem taka, no niestety. Wiesz, być może ludzie by tego ode mnie oczekiwali, ale ja taka nie jestem.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbatect na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbatect. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
3: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym mówimy o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach społeczno-kulturalnych w Bieszczadach i w całym regionie. Dziś na początek wracamy do tematu protestu głodowego w szpitalu powiatowym w Sanoku. Kilkadziesiąt osób w tak radykalny sposób domaga się odwołania dyrektorki Violetty Kacperskiej. Zarzuty? Nieprzestrzeganie praw pracowniczych i brak dialogu z załogą. Starosta sanocki Robert Pieszczoch polecił dyrekcji sprawdzić, czy głodujący pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki oraz jak najszybciej odsunąć od pracy osoby, których stan może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. Związkowcy krytykują te wypowiedzi, twierdząc, że potęgują one strach przed konsekwencjami głodówki. Część protestujących usunęła w proteście z identyfikatorów oznaczenia informujące o udziale w głodówce. Starosta nie wyklucza odwołania dyrektorki, ale podkreśla konieczność skonfrontowania argumentów obu stron. Kryzys pogłębia trudna sytuacja finansowa szpitala, którego zadłużenie przekracza 200 milionów złotych, a restrukturyzacja obejmuje cięcia wynagrodzeń, zwolnienia i plan oszczędności rzędu około 40 milionów złotych rocznie. Do sytuacji w szpitalu w Sanoku wrócimy jeszcze w naszym weekendowym magazynie Tydzień w Bieszczadach. A teraz czas już na literaturę prezentującą bogactwo historyczno-kulturowe naszego polsko-ukraińskiego pogranicza. Dziś zaprezentujemy Wam twórczość Roberta Gmiterka. To autor zbioru opowiadań Epifania Pana Eliasza, Inne historie pogranicza oraz badacz kultury i historii wschodniej części Podkarpacia i Lubelszczyzny. Czym dla Roberta Gmiterka jest pogranicze?
4: Pogranicze to jestem ja, to jest moja tożsamość. Od tego należy, trzeba zacząć, bo nie pisałbym tak i nie byłbym tu, gdybym nie był stąd. Moja literatura jest słowo, które jak powiedziałeś, stało się ciałem, to zaraz wytłumaczymy, dlaczego stało się kamieniem, może stało się kamieniem. Bierze się właśnie z pogranicza, czyli ze mnie. Być może z doświadczeń, nie chcę tego już mówić, ale z doświadczeń pokoleniowych i z doświadczeń tej przestrzeni, która jakoś odkładała się. Ja lubię mówić, że pogranicze to są całe pokłady pamięci, które teraz po prostu tylko odsłaniam, odkrywam, sięgając do źródeł. Bo zajmuję się literaturą, zajmuję się słowem, ale te słowa, ta literatura, to nie jest fikcja, tylko taka opowieść dla siebie i jakiegoś wąskiego kręgu. Ale to jest literatura, którą ja czerpię właśnie ze źródeł, z tego, co było, z tego, co jest. I wydaje mi się, że tworzę literaturę, która w pewnych aspektach staje się tym, co będzie. No właśnie przykład pana Eliasza, opowiadania ze zbioru, w ogóle z książki zatytułowanej Epifania pana Eliasza. Inne historie właśnie. Dlaczego inne? Bo takie opowiadanie Epifania pana Eliasza napisałem w 2019 roku bodajże. I cóż się stało? To jest opowiadanie, historia, opowieść o człowieku, który zmartwychwstaje swoją niebyłą wioskę. I po napisaniu tego opowiadania zebraliśmy się z Grześkiem Ciećką, założyliśmy takie stowarzyszenie Krzyże na Grochach, bo opowiadanie jest o grochach, o nieistniejących grochach i wyremontowaliśmy tam 3 bruśnieńskie krzyże, Krzyż Wolności między innymi. I wyobraź sobie właśnie to opowiadanie, w którym pan Eliasz zmartwychwstaje, czyli podnosi te krzyże, podnosi domy niebyłe, twarze, historie mieszkańców, ludzi wioski.

0: materializowaliśmy poprzez właśnie rekonstrukcję, naprawę tych już zniszczonych krzyży, które tam zostały w tej wiosce.
1: Wioska Grochy, jak wspomnieliśmy, już nie istnieje. Dziś poza wspomnianymi trzema krzyżami i pozostałościami starego mostku nie ma tam już prawie żadnych śladów po dawnej zabudowie, dawnych mieszkańcach tej wsi.
0: Wioska Grochy zniknęła, znaczy ona zniknęła sukcesywnie, stała się ofiarą II wojny światowej, ofiarą wysiedleń. Grochy były zamieszkane w większości przez Ukraińców. My zostali jeszcze przez Sowietów w 1944 bodajże wysiedleni na sowiecką stronę do Buzka. Prawdopodobnie w Buzku większość z nich mieszka teraz. Fundamenty zostały rozebrane, kamienie poszły na drogę, domy przetransportowane, bo to był taki czas. Ja to nazywam też taką translokacją. Translokowały się w inne miejsca, na przykład jeden z domów można znaleźć dzisiaj na Hucie Różanieckiej. To wszystko tak się translokowało i wioska została pięknie położona nad Różańcem, nad takimi jarami i dopływami. Została sama pozostawiona, zaczął ją obrastać las, do sadów zaczął wkraczać las i powoli stworzyła się tam puszcza. Tak, ta prawdziwa taka puszczańska, wysokie jodły. Praktycznie zrobił się tam taki rezerwat teraz przyrody, już po tych 70 latach, powiedzmy od tych lat 50. I jedynymi takimi materialnymi śladami to są te trzy kamienne krzyże na Grochach, pozostałości po młynach właśnie na Grochach i na Kuryjach i to, co tak zostaje, jeszcze bardzo długo trwa, to są takie kurhany, powiedzmy takie kopce ziemne, piecowiska.
1: Po wioskach i nieistniejących gospodarstwach bardzo często pozostały już tylko wspomniane pozostałości pieców czy kominów, ale żyją jeszcze ludzie, którzy mogą pamiętać mieszkańców wysiedlonych z wiosek pogranicza w latach 1944-47.
0: Można dotrzeć jeszcze do ludzi, którzy jeszcze pamiętają, bo jeszcze żyjemy, to jest to czwarte pokolenie, jeszcze jest jakieś przecieki są, czy takie ludzkie, słowne, jeszcze można. Ja na przykład rozmawiałem przy tworzeniu epifanii pana Eliasza z mieszkańcem Grochów, który był na miejscu, pokazywał, tu mieszkał ten, tu mieszkał ten. Czytam, słucham, ale z tego słuchania i czytania, z tych źródeł, sięgam też do źródeł, bo ja pracuję też nad źródłami historycznymi, które istnieją na szczęście. No, regionaliści na przykład zbierają, prawda, relacje, dokumenty, można dotrzeć do tego, no, ale z tego tworzę to, co dla mnie jest najważniejsze, tworzę opowieść, tworzę metaforę miejsca. W Ekumenę, wcześniejszej książce, zebrałem takie esencje, pigułki miejsc właśnie. Zebrałem to, co jest najwyraźniejsze, najbardziej czytelne i to, co powinno zostać w mojej percepcji, moim odczuwaniu, moim przekonaniu, to, co zostanie. Ta esencja tego miejsca, wydaje mi się, że nie do zatracenia, bo ta pamięć, chociaż w ludziach ona znika, i znikała i do tej pory jeszcze pokolenie moich rodziców zatraciło część tej świadomości istnienia tutaj, tej ciągłości właśnie przez II wojnę światową, to jest coś takiego właśnie literatura, to co ja tworzę, która stanowi tą kładkę pomiędzy tym, czego nie widać, a tym, co jest.
1: To niesamowite, że masz nieustanny, bieżący kontakt z ludźmi pogranicza, bo jesteś listonoszem. Ludzie znają cię, ufają, zapewne dzielą się z tobą różnymi historiami.
0: No tu cię zaskoczę. To, że jestem listonoszem, moja praca, tutaj to, że jestem cały czas między ludźmi, to nie jest tak, że oni się dzielą ze mną. Ja jestem niezauważalny. Po prostu jestem częścią krajobrazu, bo od wielu, wielu lat wykonuję tą pracę i jak ja przemieszczam się, jestem naturalnym elementem tej przestrzeni. Tak, wystarczy, że ja się ubiorę inaczej, już mnie widzą, że ktoś jest, prawda? I nie dzielą się, nie. Na tym poziomie ja nie mogę ingerować, wejść w ich intymność, w ich emocje. Natomiast to, że jestem tym elementem tutaj takim niezauważalnym, poruszam się między nimi, to mimo woli nasiąkam tym, jacy oni są, co widzą, co robią, jak patrzą. Nawet nie słuchając, bo nie znam ich historii, nawet nie słuchając ich, nie sięgając, nie pytając, no ja znam tych ludzi. Ale to jest takie esencjonalne i pozawerbalne w ogóle. Także to, jak piszę, to ja piszę bardziej z perspektywy miejsca, gdzie ci ludzie mieszkają. Nie ludzie, ale miejsca, bo tak mówiliśmy o Grochach, prawda? Nie ma ludzi. Wtedy poszukuję źródeł, poszukuję ewentualnie już ludzi konkretnych, którzy mogą coś usłyszeć i na tej podstawie tworzę ten obraz literacki.
1: Pogranicze to z jednej strony mnóstwo lasów i starych, wyludnionych wsi, ale docierasz też do zaludnionych, podupadłych miejsc, w których istniały na przykład PGR-y. To też ważny motyw twojej twórczości.
0: Tak, a to wynika z tego, no też z mojej osobowości, z tym, kim jestem. No i z tym, jak tworzę, bo z twórczości, bo każda moja książka jest inna. Napisana tak, Wiosenna na Kniaziach, takie krótkie, jak nazywam to, takie robocze teksty wyjęte prosto z marszu, z drogi, z plecaka, jak tutaj zacząłem wędrować i poznawać dokładniej moje roztocze. Potem ekumenę, proza poetycka, dosyć zaawansowana i świadoma, z fotografiami, które znakomicie zrobiła jeszcze Agnieszka Herman, opracowywała ekumenę graficznie. Potem pojawił się właśnie, trzymać w ręku, metaforyczny przewodnik po roztoczu, czyli przewodnik, nie przewodnik, po tej podszewce, po tym, czego nie widać, a historyczny, chociaż oparty na źródłach. Tam bibliografia jest chyba potężna, bo to chyba 200 pozycji bibliograficznych, bo jak pracuję. Natomiast no, trochę zwariowany przewodnik, jak taki no, nieprzewodnicki. No i 12 opowiadań Pani Pana Eliasza, to już proza. Proza, no niektórzy twierdzą, że arcyproza, trochę poetycka, trochę inna, no z pogranicza. No, cały czas jesteśmy na tym pograniczu. I kiedy to już jest napisane, spotkałem się z Marcinem Rechuliczem, który właśnie w tamtych rejonach ze Stowarzyszeniem Czajnia operuje na Grzędzie Sokalskiej. I mówił: Robert, napisałeś taki przewodnik po roztoczu, może tak coś po Grzędzie. Tak pomyślałem, no po roztoczu już napisany, byłem, znam, no to zobaczymy, jak wygląda ta Grzęda. To jest to samo pogranicze, ten kordon tutaj między Polską a Ukrainą. Na okładce tego przewodnika Dzienników Podróży w ogóle po Grzędzie Sokalskiej i po Burzu, to bardzo ładnie widać, jak to tworzy taką jedną rzekę. Z wielką radością tam się zanurzyłem. I pojawiła się kolejna książka. Pełnometrażowa powieść z pogranicza oczywiście.
1: Mowa oczywiście o książce Lulajże Syneczku, która ukazała się wiosną tego roku. Robert Miterek opowiadał o niej szczegółowo w trakcie spotkania w Muzeum Kresów w Lubaczowie. Mówił, że proces jej powstawania był bardzo nietypowy.
0: Wyobraziłem sobie człowieka, który nie pamięta nic. Nie pamięta. Znajduje się w jakimś miejscu, nie ma pamięci, nie wie skąd jest, nie wie kim jest, nie wiem gdzie idzie. Te kluczowe trzy pytania: skąd, dokąd, on nie wie. Jest podawany tak z rąk do rąk przez kolejnych ludzi, których spotyka na swojej drodze i w nich poszukuje swojej pamięci, swojej tożsamości, śladu po sobie. I tak naprawdę byłem ciekawy, czy jest możliwe odzyskanie tej utraconej pamięci. I czy ta pamięć, którą ten człowiek odzyska, to będzie jego pamięć, czy to będzie pamięć tych ludzi, których spotyka po drodze. Bo książkę pisałem, nie wiedząc, o czym będę pisał, bez planu. Zupełnie bez planu. Książka została dofinansowana od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Inne Tradycje. I poproszono mnie, kiedy składaliśmy papiery do tego programu, o napisanie, przekazanie planu tej książki. No, musiałem usiąść i napisać plan na podstawie napisanej już książki, bo nie miałem tego planu. Ja pisałem właśnie z ciekawości. Podążałem po prostu za bohaterem, gdzie go poprowadzi kolejny dzień, pół godziny, gdzie go poprowadzi w głąb jakiej historii i czy to, bo w sumie to jest takie wyimaginowane trochę pogranicze, to nie jest reportaż. To są historie prawdziwe, a zmyślone. Bo nie ma tak naprawdę zmyślonych historii, one gdzieś są zakorzenione, gdzieś uważam, że się wydarzyły, były. To jest zebrane w jednym miejscu doświadczenie wielu ludzi i wielu miejsc. Geografia kilkunastu oczywiście znanych mi miejsc, bo nam łatwiej się porusza po przestrzeni, którą znamy. Ja potrafię ją opisać, potrafię ją nazwać za pomocą tutaj zapachów, kolorów, drogowskazów, kierunkowskazów. No chyba, że byłaby powieść fantastyczna jakoś, fantazy, ale to nie. Ona jest oparta na prawdziwej geografii, tylko to jest w sumie bohaterów tych, taka osobista mapa.
1: Czy pisaniu opowiadań osadzonych w wielokulturowej historii wsi i miasteczek pogranicza towarzyszą jakieś pytania o wichry historii, o konflikty narodowościowe, o politykę historyczną, jakieś dylematy?
0: Nie, ja mam dylemat. Bohaterowie mojej książki mają dylemat. Są w sumie dwie takie strategie. Pamiętania za wszelką cenę. I strategia niepamiętania. I która jest lepsza? To pamiętanie za wszelką cenę jest obarczone ciężarem nieprawdziwości, bo kiedy bohater traci pamięć i odzyskuje ją potem, nabiera jakieś doświadczenie, on nie wie, czy to jest jego pamięć, czy to jest prawdziwe, bo w tym miejscu na pograniczu utworzyły się takie dziury pokoleniowe i odtwarzanie tej historii, mówię o historii osobistej. O historii osobistej, bo ja się zajmuję historiami osobistymi, nie historią, którą wszyscy znamy z podręczników, która jest w dokumentach, bo historie osobiste są w moim przekonaniu doświadczeniu bardzo różne. one odbiegają od tej historii głównej. I takie niepamiętanie jest czasami lepsze do budowania nowego życia w miejscu, gdzie tych żyć już nie ma. Ale z drugiej strony potrzeba pamiętania jest bardzo silna, bo potrzebujemy znać swoją tożsamość. Nie wiem, czy wszyscy, ale wydaje mi się, że tak, że nawet nie poszukując, my chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy, bo to może pomoże nam odpowiedzieć na to trzecie pytanie, dokąd zmierzamy. A jeszcze ważniejszym tutaj pytaniem, nie tylko zmierzamy, to jest, co się ostanie. Właśnie, co się ostanie, bo nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy ostanie się, zostanie po nas akurat ten fragment, ten przedmiot.
1: O książce Lulajże Syneczku i innych swoich pozycjach wydawniczych opowiadał nam dziś Robert Gmiterek, autor opowiadań związanych z wielokulturową historią pogranicza.
2: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: W lipcu i sierpniu tego roku Bieszczadzki Park Narodowy odnotował dwucyfrowy spadek liczby turystów w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. W lipcu park odwiedziło ponad 97 tysięcy osób, o 14,5% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 113,5 tysiąca wejść. W sierpniu liczba wejść wyniosła niecałe 148 tysięcy wobec 169 tysięcy w sierpniu 2025 roku. To oznacza spadek o około 12,5%. Mniejszy ruch potwierdzają również dane z automatycznych punktów pomiarowych rejestrujących samochody wjeżdżające na teren parku. W lipcu zarejestrowano blisko 48,5 tysiąca pojazdów, o 3,5% mniej niż rok wcześniej, a w sierpniu ponad 68 tysięcy, a więc ponad 7% mniej. Spadek frekwencji może być związany m.in. z obawami części turystów przed spotkaniem z niedźwiedziami. Obawy te nasiliły się po publikacji licznych materiałów w internecie. Przedstawiciele branży turystycznej informowali na początku wakacji o odwoływanych rezerwacjach i mniejszej liczbie zapytań od klientów. Bieszczadzki Park Narodowy przekonuje jednak, że doniesienia o szczególnym zagrożeniu ze strony niedźwiedzi są przesadzone. Według BPN na terenie parku i jego otuliny żyje około 20 niedźwiedzi, a ich aktywność jest monitorowana za pomocą fotopułapek rozmieszczonych w 70 potencjalnych gawrach. Dane Bieszczadzkiego Parku Narodowego potwierdzają jednak wyraźne osłabienie ruchu turystycznego. Co się dzieje w Bieszczadach w tym roku? Oto Roberta Gackę, biologa i przyrodnika mieszkającego w Wołkowyi, zapytał mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal.
3: Ja myślę, że jakoś zawsze Bieszczady się nam chyba kojarzyły z tym terenem Polski, który jest jednak tym najdzikszym, który właśnie słynie z tej swojej dzikości, z tego, że tutaj właśnie występowały duże drapieżniki. I o ile to kiedyś jeszcze bardziej było takie, że właśnie zachęcało turystów do przyjeżdżania w Bieszczady, żeby skorzystać z tej legendy właśnie i tego, że tu są te drapieżniki, o tyle przez to, że niedźwiedzie pojawiły się teraz troszeczkę bliżej ludzi i zaczęły wchodzić między domy, pojawiać się między domami oraz tragiczny przypadek w Płonnej. No i medialna narracja, jaka temu towarzyszyła, no spowodowała, że jednak ludzie teraz inaczej postrzegają Bieszczady i inaczej postrzegają niestety niedźwiedzie.
4: Panie Robercie, no to mamy w zasadzie super informacje do przekazania naszym słuchaczom. Być może łatwiej będzie o nocleg, może oferta będzie nieco tańsza, nic tylko korzystać z tego, skoro mamy taką sytuację.
3: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy w Bieszczady. Bieszczady są jednym z najpiękniejszych terenów Polski. Nasze góry, lasy, nasza przyroda jest przepiękna. Mamy czyste powietrze, czyste rzeki, czyste jezioro. A to z tymi niedźwiedziami nie jest tak źle, jak się to maluje. Proszę pamiętać o tym, że owszem, mamy problem i to od paru lat mamy problem z osobnikami, które są blisko domów i się zbliżają do domu. Ale to nie są wszystkie niedźwiedzie. To jest garstka niedźwiedzi na całą populację, na cały teren, która to robi. Dodatkowo te niedźwiedzie, które się tutaj zbliżają, są mało agresywne. Także to nie są takie spotkania, gdzie gdzieś przypadkiem w lesie spotkamy niedźwiedzia i on wtedy zaatakuje. Tutaj musimy o tym pamiętać, że gdzieś w lasach, obojętnie gdzie jesteśmy, zawsze musimy się z tym liczyć, jeśli się spotkamy z dziką zwierzyną, czy to będzie dzik, czy niedźwiedź, czy nawet jeleń. I musimy po prostu wiedzieć, jak się zachowywać. I tu jedna złota zasada, nie chodzimy cicho po lasach, tylko zwracamy na siebie uwagę. A przyjeżdżając w Bieszczady, po prostu musimy o tym, idąc na szlak, musimy się z tym liczyć.
4: No właśnie.
3: Ale w miejscowościach jest bezpiecznie.
4: Pan powiedział, idąc na szlak, bo jak poruszamy się w obrębie szlaków, to też nam w dużym stopniu daje bezpieczeństwo.
3: Tak, jak najbardziej. Pozostawanie na szlakach, na drogach radykalnie zmniejsza ryzyko spotkania się z dużym drapieżnikiem i nawet jeśli go spotkamy, to jest to taka sytuacja, gdzie on się liczy z tym, że tam będzie człowiek. Te zwierzęta doskonale sobie z tego zdają sprawę, gdzie człowiek przebywa, że my korzystamy z dróg i z tych ścieżek. Tak samo one doskonale wiedzą, że będąc na terenach zamieszkałych przez nas, czyli we wsi, w osadach i tak dalej, że jest to ryzyko spotkania człowieka. I one wtedy po prostu nas spotykając, bardzo szybko się wycofują z tego miejsca.
4: My się boimy niedźwiedzi, bo niektórzy z tego powodu nie wybierają się w Bieszczady, ale to niedźwiedzie się bardziej boją nas, czy tak?
3: Tak, jak najbardziej. Niedźwiedzie, tak jak i wilki, unikają kontaktu z człowiekiem. One nie chcą się z nami spotykać, wcale nie są tym zainteresowane. I wbrew tego, co można słyszeć, my też nie jesteśmy ich ofiarą, tak? One nie czyhają na nas, żeby nas gdzieś zjeść. Tak po prostu nie jest. Do tych ataków i spotkań przykrych, jakie dochodzi zawsze wtedy, kiedy niedźwiedź został zaskoczony przez człowieka. Kiedy to my na niego naszliśmy, a on się bronił. Mhm.
4: Odławianie niedźwiedzi trwa w Bieszczadach. Proszę to wyjaśnić, o co tutaj chodzi?
3: Tak. Trwa, w zasadzie już została teraz ostatnio akcja zakończona, odławiania niedźwiedzi i obrażowania. Ma to na celu złapanie tych konfliktowych parunastu osobników i wyposażenie ich w obroże telemetryczne. Te obroże telemetryczne będą pokazywały pozycję tych niedźwiedzi, w pozycji GPS, ale też anteną radiową, ich aktualną pozycję, którą się zwykle anteną po prostu namierza. To jest przygotowania, te akcje mają na celu przygotować sytuację pod zaczęcie działań grup interwencyjnych, które niebawem rozpoczną pracę mającą na celu wychowywanie niedźwiedzi. Bo często ostatnio w mediach się słyszy, że o odstraszaniu, przepłaszaniu niedźwiedzi. Ale tutaj nie do końca o to chodzi, bo w zasadzie chodzi o wychowywanie niedźwiedzi poprzez negatywne bodźcem, którym jest ból.
4: To jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, bo to jest powód tego efektu mrożącego, do tego wiosennego, śmiertelnego ataku niedźwiedzia w gminie Bukowsko. Jak by pan wytłumaczył naszym słuchaczom to, że mimo takiego zdarzenia nie powinniśmy się obawiać?
3: Tutaj statystyka mówi za siebie. Mieliśmy przez ostatnie 100 lat 3 przypadki śmiertelne ataku niedźwiedzia brunatnego na człowieka u nas w kraju. Był to 1927, 2014 i teraz 26 rok, gdzie spotkanie z niedźwiedziem niestety było tragiczne w konsekwencjach. I tutaj we wszystkich przypadkach doszło do najścia człowieka na niedźwiedzia. I niedźwiedź po prostu zaatakował i musimy o tym pamiętać. Ze wszystkich 3 dużych drapieżników to niedźwiedź jest tym jedynym, który dla nas jest potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny. Bo ani wilk, ani ryś raczej nie są dla nas zagrożeni. Ale niedźwiedź może nim być, dlatego jest tak ważne, aby odpowiednio się zachowywać w lesie. I tutaj podstawową zasadą jest, zachowujemy się głośno, zwracamy uwagę na siebie, że my tam jesteśmy, żeby nie doszło do zaskoczenia tego osobnika. Zostajemy na szlakach, jeśli musimy zejść ze szlaku, to jesteśmy głośno, staramy się nie wchodzić w młodniki, gęstwiny, nocą się poruszać, a zwłaszcza nie zbliżamy się do urządzeń myśliwskich typu karmiska lub nęciska, gdzie myśliwy wykładają karmę, która przyciąga niedźwiedzia.
4: Nocą się nie poruszamy, zgadza się?
3: Staramy się nie poruszać, a jeśli musimy, to po prostu też głośno nie zwracamy na siebie uwagi. U nas nigdy nie jest nudno. W Bieszczadach zawsze można coś robić. Czy to jest jezioro, czy to są góry, czy to są nasze cudowne lasy albo zabytki, jakie tutaj mamy. I na pewno nie trzeba się bać, ale trzeba, przyjeżdżając tutaj, trzeba respektować naszą przyrodę, bo to ona jest naszym wspólnym dobrem dla naszego całego kraju.
1: Z Robertem Gacką, biologiem i przyrodnikiem z Wałkowy, i rozmawiał mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal. Temat niedźwiedzi i wilków był przez wiele miesięcy przedmiotem obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 28 maja tego roku komisja przyjęła dezyderat do premiera dotyczący zarządzania populacjami dużych drapieżników, w tym niedźwiedzi. Postulowała w nim m.in. stworzenie systemu pozwalającego skuteczniej reagować na sytuacje konfliktowe. Jeszcze przed przyjęciem dezyderatu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 23 czerwca. Wprowadziła ona możliwość umyślnego płoszenia niedźwiedzi, wilków i żubrów przy użyciu broni gładkolufowej i amunicji niepenetracyjnej, czyli tzw. gumowych kul. To rozwiązanie jest jednak znacznie węższe niż postulaty wysuwane przez włodarzy gmin czy środowisko myśliwych dotyczące zarządzania populacją. Nie wprowadzono na jego podstawie odstrzału niedźwiedzi ani zmiany ich statusu ochronnego. Użycie amunicji niepenetracyjnej wymaga zezwolenia właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ustawa przewiduje jedynie nowe uprawnienia dla Straży Parków Narodowych do używania broni w celu płoszenia zwierząt zagrażających ludziom. Dezyderat być może otworzy jednak drogę do wprowadzenia kolejnych rozwiązań prawnych. Jak oceniają ten dokument aktywiści zajmujący się ochroną przyrody? Posłuchajmy oceny Anny Cichockiej, reprezentującej Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt.
5: Przeczytałam ten dezyderat, na szczęście nie idzie on dalej niż myśleliśmy, że może iść. Niemniej chcielibyśmy tutaj zasygnalizować, że przede wszystkim opowiadamy się za utrzymaniem aktualnego statusu ochronnego wilka i niedźwiedzia brunatnego. Trochę z przerażeniem śledzimy obrady tej komisji, która się nazywa Komisją Ochrony Środowiska, a została ona w znacznej mierze zdominowana przez głosy paradoksalnie dość przeciwne, czy nawet wrogie wobec środowiska, w szczególności dużych drapieżników. Miałam chwilami wrażenie, że nie obserwuję posiedzenia Komisji Środowiska, Ochrony Środowiska, tylko że wracam symbolicznie do średniowiecza i do sądów nad zwierzętami, podczas których skazywano zwierzęta na śmierć, przypisując im winę i odpowiedzialność za różne zdarzenia. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie wilk ani niedźwiedź organizują konflikt z człowiekiem. Konflikty są powodowane przede wszystkim przez antropopresję, a nie odwrotnie, czyli przez zajmowanie siedlisk zwierząt, fragmentację lasów, wycinkę, presję niezrównoważonej turystyki, odpady, oczywiście dokarmianie, czyli habituację, zabudowę i wypychanie dzikich zwierząt z przestrzeni, której dotąd mogły żyć. Padały słowa, które nie powinny organizować debaty publicznej, jak przypisywanie, mówienie o zwierzęciu, że jest mordercą, czy że poczuło ludzką krew, czy że las jest za mały dla zwierzyny, czy że zwierząt jest za dużo, innych zwierząt za mało. To nie jest język nauki, to jest język strachu, odwetu, zbiorowej odpowiedzialności wobec gatunków. Państwo nie powinno działać według zasady rządzenia przez strach, lecz na podstawie wiedzy, prawa i odpowiedzialności.
1: Podobne stanowisko w tej sprawie mają też inne środowiska ekologiczne, mówi Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
6: Ten język, który się pojawił medialnie i nagonka na te dzikie zwierzęta. Panowie samorządowcy, ja rozumiem problem, z jakim się spotykacie i pewnie z dużą taką presją, również tą medialną, że coś trzeba z tym zrobić. Natomiast żyjecie na tamtych terenach. Większość mieszkańców, również turystów, wie, jak współżyć ze zwierzętami, wie, jak, co się robi, jak się idzie do lasu. Być może potrzebujecie wsparcia, nie wiem, od ministerstwa, od kogoś, jaką zastosować prewencję. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się przyzwyczaiły. Wasze miejscowości są jak restauracja dla nich. Pachną śmieciami. Wy odpowiadacie za gospodarkę odpadami. Ona musi być może inaczej prowadzona w waszych gminach niż wreszcie Polski. To nie niedźwiedzie i wilki są winne, tylko człowiek tutaj zawinił. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zastrzelić. I co dalej? I przyjdą następne niedźwiedzie, i przyjdą następne wilki. Dopóki się nie rozwiąże tego, co jest przyczyną, to sytuacja nie będzie rozwiązana. Niezabezpieczone śmietniki, wystawione, w jaki sposób są odbierane śmieci. Nie wiem, ludzie wystawiają śmietniki, kubły ze śmieciami na całą noc. To wszystko, cała wieś stoi z kubłami na wierzchu. Niedźwiedzie przychodzą. Kolejna rzecz, leśnicy. po co dokarmiacie tam zwierzęta na tych terenach? Po co są te nęciska? To do myśliwych. Mówicie, że zarzucacie ekologom jakiś bambinizm, a to leśnicy mówią o tym, że biedne sarenki sobie zimą nie poradzą. Skończcie z dokarmianiem zwierząt w swoich rejonach. Nie przyzwyczajajcie z dzikiej zwierzyny do ludzkiego jedzenia i do ludzkich śmieci.
1: Mówiła Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Herbaty.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz sprawdźmy jeszcze repertuar kina w Sanockim Domu Kultury. W tym tygodniu obok znakomitej ekranizacji Lalki zobaczycie tam m.in. film 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, a Kapsel wciąż nie potrafi się odnaleźć. 100 dni Misja Zeus w tym tygodniu w Sanockim Domu Kultury. Polecamy. A teraz raz jeszcze temat literatury osadzonej w historii naszego regionu.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Magda Skubisz, autorka sagi Rodu Tyszkowskich, 5 części opowieści mocno usadowionych w naszym regionie. Witaj.
7: Cześć, witaj.
1: Saga Rodu Tyszkowskich to seria, która trwa już dobrych parę lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy przy okazji wydania Aptekarki, czyli pierwszej części opowieści osadzonej na Pogórzu Przemyskim, chyba w północnej części gminy Ustrzyki Dolne, Jamna Dolna, Jamna Górna.
7: Trójca.
1: Tak jest.
7: Dokładnie. Chówniki, Rybotycze i tak zwany cały klucz rybotycki, który był w posiadaniu rodziny Tyszkowskiej w XIX wieku.
1: Właśnie. Akcja toczy się w 1855 roku, choć wracasz momentami na przykład do Rabacji Galicyjskiej, do roku 1846-8. Saga Rodu Tyszkowskich to opowieść nie tylko o szlachcicach.
7: Przede wszystkim chyba o mojej chłopskiej bohaterce, czyli włościance pochodzenia rusińskiego, jak się wtedy mówiło. No na pewno ten wątek konfliktów klasowych jest bardzo mocny i mocno wybrzmiewa w tych częściach, ponieważ ten 1855, czy też ja zaczynam akcję w 54, to są jeszcze czasy, kiedy bardzo mocno dwór się oddzielał od włościan. To, co kojarzymy potem na przykład z małżeństw takich popularnych pod koniec XIX wieku, na przykład tak jak zdaje się Wyspiański pojął sobie żonę chłopkę i to było modne w pewnym momencie wśród elit szlacheckich, branie sobie żon z chłopstwa. To jest koniec XIX wieku, natomiast połowa XIX wieku to jest bardzo silny podział klasowy i nawet polscy wieszcze, jak Wincenty Pol, mówili i pisali w swoich dziełach, że od szlachcica zaczyna się człowiek, a niżej są istoty do ludzi podobne, więc to jest taka mentalność.
1: To jest tak naprawdę niecała dekada po Rabacji Galicyjskiej, czyli po Wielkim Powstaniu Chłopskim. I to powstanie przewija się w różnych częściach, nie tylko w pierwszej części w Aptekarce, w kolejnych, także gdzieś tam się pojawia w tle.
7: Dokładnie, dlatego że to jest taki wątek jakby bardzo mocny, bardzo istotny dla mojej bohaterki. Najwięcej tego wątku właśnie Rabacji jest chyba w części 5, w Nożu i Piołunie, która miała ostatnio swoją premierę. I tam jest chociażby taki wątek Rabacji Galicyjskiej, może troszeczkę oddalony od naszego regionu, bo w Zakliczynie, w klasztorze w Zakliczynie, gdzie klasztor ten padł całkowicie ofiarą wzburzonych band chłopskich, tak jak jest to opisywane w materiałach archiwalnych. I jednym z takich wątków, który poruszam na kartach Noża i Piołunu, jest msza odprawiona przez kobietę właśnie w klasztorze w Zakliczynie. Oczywiście do tego jest masa morderstw, bezczeszczenie grobów, kradzieże, rabunki i inne rzeczy, które się wydarzały przy okazji właśnie Rabacji Galicyjskiej.
1: Chciałem zacząć ten wywiad od swojego wspomnienia z wycieczek rowerowych po Jamnej Dolnej, Jamnej Górnej. Są tam dwie tablice usadowione przez Lasy Państwowe. Około 2000 mieszkańców, z czego ledwie kilkudziesięciu to Polacy i Żydzi, a pozostali to ludność ukraińska.
7: Dokładnie.
1: Ale tak naprawdę tożsamość narodowa zaczyna się rodzić bliżej końca XIX wieku, więc w 1855 roku główna oś konfliktów to jednak nie są konflikty narodowościowe, prawda?
7: Tak, zgadza się. Bardzo fajnie to powiedziałeś, dlatego że tam nie było żadnych konfliktów. konflikty w ogóle nie są wspominane w archiwach, w kronikach. Świetnie to ujął Stanisław Kryciński, historyk Pogórza Przemyskiego, który napisał piękne zdanie, że granica narodowościowa między Polakami a Ukraińcami przechodziła przez łóżko. I właśnie całe mnóstwo jest mieszanych małżeństw i nie do końca są to małżeństwa tylko w tej warstwie najniższej, najuboższej, jak się to często kojarzy, ale były to małżeństwa także szlacheckie. I na przykład właściciel Birczy, pan Adam Kowalski, między innymi, który się wsławił spacyfikowaniem chłopów w czasie rabacji galicyjskiej. Jest nawet specjalna tablica wmurowana w kaplicy rodowej Kowalskich na ten temat, że się przeciwstawił wzburzonemu pospólstwu, tak to jest napisane. I pan Adam Kowalski, czyli właściciel Birczy, Birczańskiego Pałacu i okolic, poślubił córkę grekokatolickiego księdza, córkę parocha, Ludwikę z Nachlików, z którą miał czwórkę dzieci.
1: Jeden z tych synów to Innocenty Kowalski, który jest bohaterem Czarciego Ogrodu.
7: Tak, zgadza się.
1: No właśnie, to kolejna niesamowita historia i historia oparta na faktach, choć mówiąca o wywoływaniu duchów.
7: Właśnie, też czytelnicy mi zarzucali, że ja już chyba nie mam pomysłów i to już w drugiej książce nie miałam pomysłów, ponieważ weszłam w taki wątek spirytystyczny. Tymczasem jest to autentyczna historia opisana przez kroniki i przez sąsiadów Kowalskich, która opowiada o tym, że Innocenty Kowalski, czyli pierworodny syn Adama Kowalskiego, notariusz z zawodu, zajął się wywoływaniem duchów ze swoim kuzynem Kunensbergiem. Jego kuzyn był zarządcą majątku w Birczy i tam są naprawdę okropne opisy tych rytuałów, które się odbywały w birczańskim zamku. Pewnie niewiele osób o tym wie, że to było takie nawiedzone miejsce, ale panowie zajmowali się właśnie wywoływaniem ducha i kiedy przyszedł ten duch, to ponoć Innocentemu Kowalskiemu kazał przestać jeść. Innocenty przestał jeść, do tego ogolił sobie głowę i zostawił tylko włosy w kształcie krzyża na głowie. Nie wiem. Nie wiem, kiedy to miało miejsce. Tak wspomina między innymi sąsiad Kowalskich, Jan Porębalski, w swoich wspomnieniach. Generalnie Innocenty ponoć zagłodził się na śmierć. Tak też mówi o nim jego sąsiad, że duch kazał mu się zagłodzić i Bircza została chwilowo bez dziedzica. Ponieważ młodszy brat zginął, zdaje się, w powstaniu styczniowym i Birczę objął najmłodszy syn, Stanisław Kowalski, który był generałem austriackim i mieszkał tam razem ze swoją siostrą Augustą. Augusta jest taką bardzo negatywną postacią. Myślę, że to była bardzo porządna kobieta, ale na potrzeby fabuły zrobiłam z niej taką manipulantkę, kobietę zakochaną w Antonim Tyszkowskim, ponieważ byli sąsiadami i właśnie Bircza dostała się pod władanie jej i jej brata, dlatego że starsi Kowalscy, no, zmarli. Innocenty, ponieważ wywoływał duchy, a Marceli zginął w powstaniu.
1: Kobiet i niesamowitych historii jest w tych powieściach wiele. Wspomnijmy może jeszcze o Wiktorii Tyszkowskiej, która urodziła się w Bieszczadach, w nieistniejącej już wsi niedaleko Soliny.
7: Wieś istnieje na pewno. Wieś się nazywa Zawóz. Część tej wsi zniknęła pod wodami Zalewu Solińskiego. I z Wiktorią Tyszkowską się wiąże bardzo ciekawa legenda. Zacznę od tego, że tutaj w okolicach Przemyśla, czyli w okolicach Kalwarii Pacławskiej, jest żywa legenda o hrabinie, której trumna w wodzie stoi. Tak się nazywa ta legenda. Pierwszy raz się z nią zapoznałam, czytając dzieła ojca Rafała Marii Antoszczuka. To jest franciszkanin, który służył na Kalwarii. I on właśnie te legendy pozbierał i wydał je w formie książki. I ja na tym początku nie miałam pojęcia, że chodzi o Wiktorię Tyszkowską, czyli o matkę mojego głównego bohatera, czy moich głównych bohaterów, Antoniego i Józefa Tyszkowskich. Tylko przeczytałam tę legendę. Legenda opowiada o tym, jak pątnicy, kiedy szli sobie na Kalwarię w czasie odpustu, często byli spragnieni, ponieważ było gorąco, słońce prażyło z nieba i wszystkie studnie należały do Wiktorii Tyszkowskiej, były jej własnością. I pewnego razu szła pątniczka z małym dzieckiem, nie miała pieniędzy, żeby zapłacić za wodę. Tego jeszcze nie powiedziałam, że Wiktoria właśnie żądała ponoć od wszystkich pątników płacenia za wodę. Natomiast ta pątniczka nie miała pieniędzy, dziecko było bardzo spragnione, prosiła o wodę tylko dla swojego dziecka. Wiktoria odmówiła i dziecko zmarło. I wtedy ta matka przekleła Tyszkowską, powiedziała jej, obyś się pławiła w wodzie do sądnego dnia. I to jest początek właśnie legendy. I teraz co się stało dalej? Więc Wiktoria została pochowana w Zawozie, czyli w swoich rodzinnych Włościach. Ona była z domu Giebutowska i tam została pochowana razem ze swoją mamą Rozalią na wzgórzu cmentarnym. To wzgórze do tej pory istnieje. Z kaplicy cmentarnej została jedna ściana, resztę się usunęło do Soliny. I to był pierwotny grób, pierwotne miejsce pochówku Wiktorii. Kiedy Paweł Tyszkowski, czyli syn, to będzie spoiler, mojego bohatera, Antoniego Tyszkowskiego, wybudował kaplicę w Kalwarii Pacławskiej, chciał zabrać wszystkich Tyszkowskich, że tak powiem, do kupy i pochować w jednym miejscu, pojechał po ciało swojej babki, po ciało swojej prababki i zabrał Rozalię i zabrał Wiktorię z Zawozu, ponieważ ciała tam podchodziły wodą. Widziałam to miejsce, gdzie były pochowane. Faktycznie jest to praktycznie niemożliwe, żeby tam się dostała woda, bo to jest wzgórze. Tam jest po prostu cały Zawóz, leży, że tak powiem, na płaskim. Natomiast to jest taka wielka góra cmentarna i tam była pochowana Wiktoria i ponoś te zwłoki podchodziły wodą.
1: Czyli więc legenda zaczęła się sprawdzać.
7: Legenda zaczęła się sprawdzać. Właśnie, to było pierwsze wypełnienie się legendy. Klątwy, tak? Bo ona była obłożona klątwą. No i zabrał generalnie te zwłoki do nowo wybudowanej kaplicy w Kalwarii Pacławskiej i tam w Kalwarii Pacławskiej Wiktoria również podeszła wodą. Wykorzystali ten fakt, że wykorzystali, no powiedzmy, że zakonnicy postanowili ten fakt jakoś uwiecznić i Wiktoria została pokazywana od tej pory wszystkim pątnikom, którzy przychodzili właśnie na Kalwarię, żeby pokazać czy sprawdzić, na ile się ta klątwa wypełnia. I faktycznie do lat 80. XX wieku Wiktorię wystawiano na pokaz, wystawiano ją na widok publiczny właśnie w tej trumnie zalanej wodą. Opowiadali mi to ludzie, którzy widzieli to na własne oczy, że miała czarną suknię na sobie i miała długie, siwe włosy, bardzo gęste, bardzo piękne. No i oczywiście jakieś tam pozostałości twarzy.
1: Tak.
7: To była ciekawostka. Wiem też od dziennikarzy, na przykład tutaj lokalnych w Przemyślu, że dziennikarze zagraniczni przyjeżdżali specjalnie na Kalwarię, żeby zobaczyć taką ciekawostkę, czyli przeklętą Wiktorię Tyszkowską, która nie chciała dać wody pątniczce, czy chciała zapłaty za tą wodę. Więc ten proceder na szczęście się skończył. Trwał przynajmniej do 1984 roku, po czym Wiktorię schowano, że tak powiem, razem w tej trumnie, która już jest totalnie zbutwiała, do krypty pod kaplicą. To jest to drugie wypełnienie się klątwy. Natomiast trzecie wypełnienie się klątwy, na to mi zwróciła uwagę moja przyjaciółka, że rodzinne Włości Tyszkowskiej, które obejmowały właśnie wieś Zawóz, Rybne, Wołkowyje, znowu się znalazły pod wodą, tak? Po raz trzeci, ponieważ tam wbudowano Zalew Soliński i to były te wioski, które zniknęły zalane wodą, więc jak tu powiedzieć, że klątwa się nie sprawdza? Hrabina odpławi się w wodzie do sądnego dnia.
1: To są niesamowite opowieści, które sprawiają, że czytelnicy bardzo chętnie sięgają po twoje książki. To chyba najbardziej poczytna seria z tych, które stworzyłaś, prawda? Wcześniej napisałaś Elo Story, to był twój debiut literacki, który odbył się szerokim echem, szczególnie w Przemyślu.
7: Tak, pamiętam.
1: Później między innymi Juice and Jean, Hałturnik, Master. Było trochę książek w twoim dorobku, ale ta seria, na co wskazują choćby kolejne części, musi się cieszyć sporą popularnością.
7: Tak, jestem bardzo za to wdzięczna moim czytelnikom. Teraz piąta część się znalazła na liście bestsellerów Empiku, na 9. miejscu wśród powieści obyczajowych, także dla mnie to było ogromne wyróżnienie. I to, że piąta część się znajduje w topce Empiku, świadczy o tym, że te wszystkie poprzednie części też się dobrze sprzedają, więc dla mnie to jest tylko powód do dumy i do satysfakcji i na pewno powód do jeszcze cięższej pracy, dlatego że przy tych książkach należy się bardzo dużo napracować, jeżeli chodzi o research historyczny i zielarski.
1: A skąd w ogóle zainteresowanie Jamną Dolną, Jamną Górną? Jak trafiłaś na tę historię Tyszkowskich? Dość niesamowitą historię, bo oni później przekazali swój majątek Polskiej Akademii Umiejętności. To bardzo zasłużona rodzina dla regionu.
7: Oni przekazali cały majątek, który liczył 7000 hektarów, czyli Jamnę Górną, Jamnę Dolną, Trójce i wszystkie te miejscowości Paportno, Kopysno, które leżały dookoła. Na ówczesne czasy była to największa prywatna darowizna, którą otrzymała instytucja naukowa. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że ja skończyłam kurs zielarski po to, żeby sobie pomóc dojść do perfekcji, że tak powiem, jeżeli chodzi o kondycję swojego organizmu. I tam właśnie usłyszałam po raz pierwszy o pannach apteczkowych i mój sąsiad akurat wtedy, Janusz Dedio, opowiedział mi historię Tyszkowskich, ponieważ Janusz pochodzi z Chównik, Historia właśnie hrabiów Tyszkowskich była tak opowiadana między sąsiadami, między kolegami. Nikt jakby się nie zabrał za to w stricte naukowy sposób. I ta historia mi się na tyle spodobała, że postanowiłam ją uwiecznić na kartach sagi rodu Tyszkowskich. No i w tej chwili wyszła piąta część i myślę, że się na tym nie skończy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Naszym gościem jest Magda Skubisz, autorka sagi rodu Tyszkowskich, pięciu książek mocno osadzonych w historii naszego regionu. Jesteś pisarką z Przemyśla i Przemyśl też pojawia się w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Pojawia się dzielnica, o której myślę, że nawet 90% mieszkańców Przemyśla wcześniej nie słyszało. Krejczówka. Też niesamowita historia, bo ogromny majątek blisko centrum miasta.
7: Historia Krejczówki zaczęła się od mojego spaceru po Przemyślu z panem Piotrem Michalskim, genialnym przewodnikiem, który w ogóle przecudownie, przeciekawie opowiada na temat miasta. Pamiętam, że bardzo chciałam napisać o Przemyślu w 1855 roku i nie miałam co napisać. Dlatego, że wtedy w mieście panowała epidemia cholery, epidemia tyfusu. To jeszcze były czasy przed koleją i to jest taki czas w dziejach Przemyśla, kiedy nie ma infrastruktury. Na przykład kamienice są rozbierane, bo ludzi nie stać na to, żeby płacić czynsz, więc rozbierają te kamienice i sprzedają materiał budowlany. Są zburzone w ogóle mury miejskie przez Austriaków. Jest zburzony ratusz, bo w ogóle ratusz się zawalił ze starości i na tym miejscu jest wybudowany austriacki odwach. I to jest taki naprawdę...
1: Trochę Armagedon.
7: Tak, dokładnie taki czas, gdzie naprawdę Przemyśl jest w wielkim upadku. I jak umawialiśmy się z panem Piotrem na spacer, ja powiedziałam, panie Piotrze, idziemy według mapy z 1852 roku, to jest mapa katastralna Przemyśla, i pan mi opowiada, co było po lewej stronie, po prawej stronie Słowackiego, i dlatego ta ulica została wybrana, właśnie ulica Słowackiego, ponieważ to był jakby trakt, którym się Tyszkowski mógł przemieścić do Przemyśla. I pamiętam, idziemy, chodzimy po tym Przemyślu, to był jakiś straszny marzec, bardzo zimno i ja tak tutaj słucham, no tutaj jest rozebrane, tutaj jest ruina, tutaj jest jakaś kopalnia piasku, już nie pamiętam w tej chwili, nie chcę zmyślać. Mówi, to wszystko jest później, bo to będzie jedna karczma, w której się zatrzymał Franciszek Józef. I ja tak idę i jestem coraz bardziej zdesperowana, myślę, no nie mam o czym pisać, no nie ma o czym pisać, to nie ma nic w tym Przemyślu, w tym 55 roku. Dopiero się koniunktura zacznie później wraz z koleją. I w pewnym momencie patrzę na tą mapę i widzę taki park, folwark 30-hektarowy, jak się okazało, czyli Krejczówkę, właśnie w tym mieście, które jest targane epidemią, gdzie tu nie ma nic, wszystko jest w rozsypce i nagle ktoś sobie buduje rezydencję na 1/3 miasta z ogrodami, z zestawem. I pytam pana Piotra wtedy, co to w ogóle jest? Kto był właścicielem tego czegoś? I on mówi, że właścicielem był nauczyciel filozofii, Franciszek Krejczy, i on sobie tutaj mieszka. Ja mówię, co? Nauczyciel z gimnazjum, który uczył w szkole, ma folwark, który ma 30 hektarów, więc coś jest nie tak.
1: Miasto musiało być chyba w strasznym upadku, skoro tak tanio można było kupić nieruchomość i zostać było nauczycielem.
7: Ale to była utrzymana nieruchomość, o to chodzi.
1: O, to jeszcze ciekawie, więc jakiego było na to stać, doszłaś do tego?
7: No właśnie, i to jest piękne pytanie, prawda? Skąd ktoś miał pieniądze? To jest pytanie, które otwiera wiele dróg. I w ogóle historia Krejczówki jest niesamowita, do której mi się udało dokopać. Zaczęliśmy od tej rodziny Krejczych. Ja jestem w ogóle żoną filozofa, więc wiem, że filozof ma kompletnie inne priorytety życiowe niż zarabianie na życie. I zacznę od tego, że weszłam chyba na forum poświęcone Krejczówce. Przeczytałam świetny artykuł pani doktor Natalii Stojak na temat przemyskiej Krejczówki, ale też jakby Krejczówka, czyli ta cała dzielnica, która liczyła te 30 hektarów, była opisywana już dużo, dużo później, pod koniec XIX wieku, że ona została rozparcelowana, rozsprzedana. Natomiast w tym 55 roku ciągle była biała plama. Nie wiadomo było, skąd w ogóle ktoś miał pieniądze na to. I na forum poświęconym właśnie Krejczówce, chyba na Wehikule Czasu, to jest takie świetne forum facebookowe, które porusza historię Przemyśla, które porusza różne tam legendy, historie, zrzesza ludzi, którzy się fascynują historią Przemyśla, natrafiłam na panią Małgorzatę Knakiewicz, która jest w prostej linii potomkinią rodu Krejczych. Nawiązałam z nią kontakt, w ogóle pani Małgorzata pochodzi z Wrocławia, i ma w swoim archiwum domowym mnóstwo listów, mnóstwo dokumentów związanych z rodziną Krejczych. I opowiedziała mi niesamowitą historię. Mianowicie Franciszek Krejczy, czyli ten nasz filozof, ożenił się z córką fryzyjskiego, Holandia, barona. To wszystko w Przemyślu, proszę państwa. No i teraz wracamy do tego w ogóle gościa, czyli tego barona fryzyjskiego. Gość się nazywał Willem August Sirtema van Grovestins. Nauczyłam się tego na pamięć. Pochodził z arystokratycznej rodziny. To była rodzina, która wtedy była w bezpośrednim otoczeniu rodziny królewskiej. On był generałem na dworze króla...
1: Niderlandów.
7: Tak, Niderlandów, tylko że to wtedy było podzielone na landy dokładnie. On pochodził z Fryzji, jego rodzina stamtąd pochodziła, więc to wtedy nie mówiło się o Holandii czy o Niderlandach, tylko się mówiło, że był Fryzyjczykiem. Po czym, kiedy miał 53 lata, dostał nominację na gubernatora, wicegubernatora Demerary. To jest Gujana. Demerara kojarzy nam się z cukrem, bardzo słusznie, ponieważ w Gujanie uprawiano cukier, który był potem, prawda, transportowany do Europy i zanim zaczęto produkować cukier z buraków cukrowych, no to cukier ten trzcinowy był najbardziej, znaczy to był jedynym cukrem dostępnym w Europie.
1: Czyli i chcesz ten powiedzieć, że ktoś w Przemyślu kupił 1/3 miasta za pracę niewolników w Gujanie?
7: Tak. Chcę ci to powiedzieć, dokładnie. Jak dochodziłam w ogóle do tego, w ogóle jak pisałam to Wilcze Znamie, to ja mam wrażenie, że to jest jakiś film. No ale dobra, wracamy do pana Willema. Pan Willem Sirtema van Grovestins został, on nawet nie był gubernatorem tej Gujany, on był kimś takim jak dyrektor handlowy, ponieważ wtedy Demeraru zarządzała spółka holenderska GWC, rozszyfrowuję ten skrót w książce. To była holenderska kompania zachodnioindyjska, która miała pod swoją władzą m.in. Gujanę i plantację niewolników, dokładnie tak jak odgadłeś. I pan Willem, nasz baron, zajmował się handlem, czyli eksploatował tych niewolników na Demerarze, tak jak eksploatowano wtedy darmową siłę roboczą. Tłumił bunty na Demerarze, po czym nastał rok 1795, kiedy to nastąpił przewrót pałacowy. Ja oczywiście sama do tego dochodziłam, to jest po prostu historia, nie z tej ziemi. Nastąpił przewrót pałacowy i król Niderlandów, nie pamiętam dokładnie który, musiał uciekać z własnego kraju i schronił się w Wielkiej Brytanii. I ponieważ chciał się odwdzięczyć za to, że może znalazł azyl u Brytyjczyków, podarował im Demerarę. To był 1795 rok, więc nagle nasz baron nie ma co robić, zostaje bezrobotny. Więc co zrobił? Wziął po prostu wszystko, co mógł zabrać ze sobą, całe złoto, cały majątek, cały towar, wszystko, czego się dorobił, wsiadł na statek i popłynął do Pragi, ponieważ nie mógł się pojawić w Holandii, ponieważ po pierwsze, jemu tam zmarła żona, zostawił dzieci, no praktycznie on zdradził tą Demerarę, on oddał ją Brytyjczykom, więc bał się wracać do swojego kraju. Zamieszkał w Pradze ożenił się drugi raz i miał dzieci. Między innymi miał właśnie córkę Wilhelminę, która w Pradze poznała na uniwersytecie pracującego tam Franciszka Krejczego. Wilhelmina otrzymała ogromny posag. Przyjechali razem z Franciszkiem do Przemyśla i tutaj założyli, kupili Krejczówkę, wybudowali ten 30-hektarowy folwark. Więc jakby historia tego jest opisana w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Jest to historia autentyczna i myślę, że chyba nikt by nie przypuszczał, że mamy dzielnicę, która jest zbudowana na krwi i pocie czarnych niewolników.
1: To też wielokulturowa historia, tym razem Przemyśla, prawda? Niesamowite w ogóle, że my zapominamy o takich postaciach jak Krejci. Zresztą nie jest to jedyny Czech, który w Przemyślu dorobił się ogromnych pieniędzy, bo takich historii później z czasów boomu budowlanego od twierdzy Przemyśl jest jeszcze sporo, prawda?
7: Dokładnie. Jego syn między innymi był właścicielem sklepu tekstylnego, takiego słynnego, tak? Bo nam się kojarzy, nam się Krejci, nazwisko Krejczy w Przemyślu z konfekcją damską, ze sklepem, tak? Krejczy i Walc, zdaje się. Więc to są właśnie potomkowie tych Krejczych. Pamiętam, moje takie odkrycie, które było dla mnie naprawdę odjazdowe, że pan Willem Sirtema van Grovestins do 1820 roku, czyli jak już uciekł z tej Demerary, miał tam własną plantację. Ta rodzina miała własną plantację, która też handlowała między innymi kakaem i właśnie trzciną cukrową, czyli cukrem tym Demerara. I potem pamiętam, że zaczęłam studiować mapy i nagle na mapie Demerary znalazłam to miejsce. Nazywało się Princess Carolina, a w tej chwili jest to miejscowość pod tą samą nazwą. To jest była plantacja naszego fryzyjskiego barona, który był bezpośrednim sponsorem Krejczówki w Przemyślu. To niesamowita historia.
1: To prawda, nikt by chyba nie pomyślał, że 1/3 Przemyśla można było kupić za pieniądze z plantacji czarnych niewolników.
7: W Gujanie.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Rozmawiamy dziś z Magdą Skubisz, autorką sagi rodu Tyszkowskich, czyli 5 powieści osadzonych w naszym regionie. Po tych niesamowitych historiach z Birczy, z Kalwarii Pasławskiej, Kwiatkowski czy z Przemyśla, chciałbym wrócić jeszcze na moment do twojej głównej bohaterki, Kati. Opowiedz więcej o jej fachu.
7: Moja bohaterka jest panną apteczkową, czyli to jest taka ranga, powiedzmy, wśród tych pań, które leczyły ziołami, bardzo profesjonalna. Panna apteczkowa to była już jakby taka funkcja, może nie urzędowa, ale funkcja cywilna. To były kobiety, które musiały jakby zdawać egzamin, czy były egzaminowane co 2 lata przez lekarza i farmaceutę, który przyjeżdżał do dworu, sprawdzał, czy panna apteczkowa ma apteczkę zamkniętą na klucz, czy ma wszystkie potrzebne surowce, czy ma potrzebne zioła i czy tych ziół nie sprzedaje. Na przykład panna apteczkowa miała w takiej specjalnej ustawie zapis, że nie wolno jej na przykład pozostawiać apteczki bez opieki, zwłaszcza jeżeli tam są zioła w rodzaju, nie wiem, tojadu mordownika, którego używano wtedy do leczenia gorączki, i czy nie sprzedaje ziół. Ona miała obowiązek rozdawać te wszystkie swoje wyroby zielarskie i napary za darmo. Jeżeli się nie stosowała do tego, to odbierano jej klucz do apteczki i przestawała pełnić swoją funkcję. Czy była takim lekarzem pierwszego kontaktu
1: we dworach. Mówimy o czasach, gdzie tak naprawdę lekarz był tylko w mieście, prawda?
7: Tak, i było ich ponoć 5 w ogóle. Kiedyś sprawdzałam, ilu było lekarzy w Bieszczadach w 1855 roku. Było ich kilku. I pamiętajmy o tym, że tam jeszcze była epidemia cholery, epidemia tyfusu, więc te wszystkie choroby nam dziesiątkowały ludność tutaj czasami, także nie pozostawał nikt żywy we wsi.
2: Nowości wydawnicze w regionie.
1: Na koniec takie pytanie, skąd w ciebie taka pasja do historii, którą w tych książkach widać, to efekt lekcji historii w liceum?
7: Ale poniekąd tak, bo ja bardzo lubiłam historię. Kończyłam 2. liceum w Przemyślu, uczyła mnie pani profesor Nowak. Bardzo lubiłam te lekcje, bo pani profesor była osobą, która miała rozległą wiedzę. I naprawdę, no ja jeszcze byłam na dziale humanistycznym, więc pamiętam w szczycie popularności ta historia, to było chyba 6 godzin lekcyjnych w tygodniu. Bardzo mi się to podobało. Zresztą pisałam historię na maturze, zdawałam maturę z historii, dostałam z tego 3. O, niestety był to taki ogrom materiału, że nie dało się tego ogarnąć. Ale bardzo mi się podobała historia. Potem niestety, no tak się potoczyły losy, że wybrałam muzykę, nie literaturę, nie historię. I dopiero kiedy pisałam pracę magisterską, wróciłam do pisania innych rzeczy. I tak powstało Elo Story, które było mocno osadzone w Przemyślu.
1: Dlatego pytałam o lekcję historii.
7: Dokładnie. Natomiast potem już tak mi się wydawało, że naprawdę fajne ciekawostki pisarz może wyciągnąć z miejsca, które bardzo dobrze zna. Czyli tak jak seria młodzieżowa była osadzona w Przemyślu i była też związana z niektórymi historiami tylko współczesnymi, tak na przykład jak Bazar Przemyski, to pomyślałam, że teraz czas na coś historycznego, troszkę starszego. I też te historie po prostu do mnie zaczęły mi chodzić po głowie, dlatego że nikt ich wcześniej nie opisał. Te dzieje Tyszkowskich, gdzie oni zostali tak totalnie zapomniani, a naprawdę mieli ogromny wkład w rozwój tego regionu, no pomyślałam, że to jest świetny temat. Świetny temat, o którym nikt nie wie, nikt tego jakby wcześniej nie eksplorował, nikt tego nie pokazał. No to zabrałam się za to, chociaż no nie miałam do tego ani odpowiedniego wykształcenia, miałam tylko swoją pasję, miałam też wspaniałych researcherów i wspaniałych konsultantów, zresztą wszystkie moje książki to jest co najmniej 2 strony zawsze konsultantów, którym bardzo dziękuję za współpracę. I również im dziękuję z tego miejsca, dlatego że na przykład Archiwum Przemyskie, Biblioteka Przemyska, pani Agata Pilawa, pani Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, no historycy Pogórza, na przykład Stanisław Kryciński, no i przede wszystkim mój sąsiad Janusz Dedio, który się Tyszkowskimi już interesował wiele, wiele lat, teraz też wydaje książki dokumentalne o Tyszkowskich i też sam zajmuje się tym researchem, tym szukaniem, bo to naprawdę trzeba pasjonata, trzeba takiego psychopaty, że tak powiem, kto się będzie zagłębiał w te wszystkie najdrobniejsze szczegóły. I przez to myślę, że ta historia jest taka ciekawa, bo w niej czuć pasję. Przynajmniej ja się starałam ją przekazać. Czuć tą pasję, że naprawdę to nasze Pogórze, te dzieje Pogórza Przemyskiego i dzieje tej rodziny, która naprawdę była niezwykła jak na owe czasy, no krzyczą o to, żeby je przedstawić, żeby je po prostu sprzedać, mówiąc tak wulgarnie w całej Polsce. I żeby każdy wiedział, kto to był Antoni Tyszkowski i jego rodzina, i jego matka, która była obłożona klątwą. Przecież to są w ogóle postacie jak z bajki.
1: Polecamy więc bardzo gorąco sagę rodu Tyszkowskich, Aptekarka, Czarci Ogród, Jemioła, Klątwa i Cholera, Wilcze Znamie, Nóż i Piołun, 5 znakomitych książek. Magda Skubisz, pisarka, autorka bestsellerowej sagi rodu Tyszkowskich, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę. I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu Co jest grane? Andrzej Orzechowski, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.